jak po burzy wraca słońce. Po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej kochałem cię.

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona

się dokarmiała, oczy mlekiem zalewała, wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

Maja, umamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak umamy, cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak umamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

ciepły piec, cichy kąt nie ma jak mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak mamy, cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak mamy. Kto nie wierzy, jego żal.

0: Nowe informacje po tragedii w Skawinie. Są wstępne wyniki sekcji zwłok czteroosobowej rodziny. Szef MON-u odtajnia wszystkie donacje dla Ukrainy. W sumie to ponad 16 miliardów złotych. USA i Portugalia już poza mundialem. Dalej zagrają Belgia i Hiszpania. Jest 6, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Przyczyną śmierci były obrażenia głowy i rany cięte. Są wstępne wyniki sekcji zwłok młodego małżeństwa, ich 8-dniowej córeczki oraz babci, których znaleziono w mieszkaniu w Skawinie. Potwierdzają skalę brutalności, z jaką doszło do tragedii.
1: U najstarszej kobiety obrażenia głowy, które były najprawdopodobniej przyczyną jej zgonu. Jeśli chodzi o młodszą kobietę, również obrażenia głowy oraz rany cięte. I u pozostałych osób również stwierdzono rany cięte, rany kłute w różnych częściach ciała i te rany były prawdopodobnie przyczyną zgonu.
0: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Krakowie, prokurator Tomasz Waszczuk. Sekcja potwierdziła również najbardziej prawdopodobny przebieg tragedii.
1: To, iż sprawcą jest mężczyzna i że mężczyzna najpierw pozbawił życia 3 osoby, a następnie popełnił samobójstwo.
0: Prokuratura prowadzi postępowanie w kierunku zabójstwa. Z informacji, do jakich dotarli reporterzy Radia Plus, wynika, że sprawca najprawdopodobniej zaatakował najbliższych po awanturze z teściową. Szef MON-u ujawnia liczbę. Donacje Polski dla Ukrainy od wybuchu wojny przekroczyły 16 miliardów złotych. Poinformował wicepremier szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz na specjalnie zwołanej konferencji. Największe donacje były realizowane w latach 2022-2023. Szacowany koszt to nawet 15 miliardów złotych.
2: To były czasy naszych poprzedników. Oni dzisiaj nie chcą o tym pamiętać, że przekazywali ten sprzęt. Ja im nie tylko będę to przypominał, ale będę ich bronił w tych decyzjach.
0: Mówił szef MON-u i podkreślał, że rząd nie zejdzie z drogi wspierania Ukrainy.
2: Pomoc dla Ukrainy jest naszym strategicznym zadaniem wynikającym z racji stanu Rzeczpospolitej. Granica bezpieczeństwa przebiega na froncie ukraińsko-rosyjskim. Im więcej strąconych pocisków, im więcej zniszczonych dronów Federacji Rosyjskiej, tym Polska bezpieczniejsza.
0: Przypomnijmy, decyzję o odtajnieniu informacji o skali wsparcia dla Ukrainy szef MON-u podjął w niedzielę. Zapadła po komentarzach polityków opozycji, m.in. Krzysztofa Bosaka, który sugerował, że Polska w tajemnicy przekazała Ukrainie pociski do systemu Patriot. Poszli w Tatry Słowackie nieprzygotowani, bez sprzętu i doświadczenia. Polacy utknęli na szlaku w czasie bardzo złej pogody. Groziła im hipotermia. O szczegółach akcji ratunkowej nasz zakopiański reporter Łukasz Bobek.
3: Jak informują słowaccy ratownicy, dwóch Polaków w wieku 27 i 28 lat utknęło na wysokości 2400 metrów, próbując zejść z Batyżowieckiego szczytu. Pomylili jednak drogę. W nocy z soboty na niedzielę wezwali pomoc. Słowacy wysłali na miejsce ratowników na piechotę. Rano postawili w gotowości 3 śmigłowce do ewentualnej ewakuacji. Pogoda jednak nie pozwoliła na loty. Ostatecznie ratownicy dotarli do Polaków wieczorem. Ci byli przemoczeni, zziębnięci i zmęczeni. Po ogrzaniu Polaków Słowacy rozpoczęli trudną ewakuację przy użyciu technik linowych.
0: To był Łukasz Bobek, dziękujemy.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Mundial już bez gospodarzy. Reprezentacja USA przegrała z Belgią 1-4, a to oznacza, że ostatni z gospodarzy mundialu pożegnał się z Mistrzostwami Świata. Rywalem Belgów w ćwierćfinale będzie Hiszpania, która 1-0 wygrała z Portugalią. A dziś poznamy już ostatnich ćwierćfinalistów. O 18:00 Argentyna zmierzy się z Egiptem, a o 22:00 Szwajcaria zagra z Kolumbią.
4: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
5: Dzień dobry, poranku, 4 minuty po godzinie 6. Mamy wtorek, 7 dzień lipca. Kasia Kozimor
0: i Michał Konopiński.
5: Zapraszamy na poranny program Radia Plus, kto rano wstaje. Za chwilę kartka z kalendarza, czyli przypomnimy, kto świętuje urodziny i imieniny, a teraz Celine Dion.

0: One, Edyta Górniak w Radio Plus, 11 minut po godzinie 6, wtorek, 7 dzień lipca. Dzisiaj imieniny obchodzą Adrian, Adrianna, Eugeniusz, Jan, Odeta i Piotr, a świętują m.in. Angelica Houston, amerykańska aktorka, reżyserka filmowa i telewizyjna, Wanda Kwietniewska, aktorka, wokalistka, członkini zespołów Lombard i Banda i Wanda. Jest też Kevin Bacon, amerykański reżyser, aktor i producent filmowy, Leszek Kucharski, polski tenisista stołowy i Piotr Grabowski, polski aktor. Za chwilę na antenie Radio Plus czas na Ewangelię, 11,5 minuty po godzinie 6.
1: Przyprowadzono do Jezusa opętanego niemowę. Po wyrzuceniu złego ducha niemy odzyskał mowę, a tłumy pełne podziwu wołały: jeszcze się nigdy nic podobnego nie pojawiło w Izraelu. Lecz faryzeusze mówili: wyrzuca złe duchy mocą ich przywódcy. Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię o Królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swoich uczniów: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo.
2: Po opisie tego cudownego wydarzenia Jezus idzie dalej i Mateusz mówi: tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Z tego fragmentu Ewangelii możemy wywnioskować, że taka była codzienność Jezusa. Te cuda działy się w zwyczajności. Nie było jakiegoś efektu wow, super, że teraz się dzieje. To była zwyczajność, to była codzienność. Ta Ewangelia jest dla nas zaproszeniem do takiego myślenia, że w naszej codzienności też mogą wydarzyć się cuda. Może małe, może niepozorne, ale zawsze cuda, które wyprowadzają nas ku komuś większemu.
3: Reklama. Nareszcie jest. Nowy Lexus ES do jazd testowych w Lexus Trójmiasto. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na cztery koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Trójmiasto. Aleja Grunwaldzka 270, Gdańsk. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
5: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 Million 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
3: Po reklamie.

Polanka Diana na antenie Radia Plus, 23,5 minuty po godzinie 6. O czym myślimy, kiedy się rano budzimy? O tym, że pogoda kiepska albo że się nie wyspaliśmy, prawda? Nie, nie, odwrotnie, że pogoda całkiem, że się wyspaliśmy i że przed nami cudny dzień. 7 dzień lipca, to wtorek. Teraz Halina Frąckowiak i Tin Pan Alley.

Poranny program Radia Plus, Toronto wstaje, 28 minut po godzinie 6. To oznacza, że za chwilę na naszej antenie usłyszymy prognozę pogody i sprawdzimy, co dzieje się wokół nas, wiadomości, w skrócie i informacje lokalne. Już za chwilę na naszej antenie.

Jest 6:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Nie żyje 16-letni motocyklista. Trwa ustalanie przyczyn dramatycznego wypadku w miejscowości Wierzbowa w powiecie poddębickim. Wieczorem z nieustalonych przyczyn nastolatek zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Pomimo reanimacji życia chłopca nie udało się uratować. Iran trafił rakietami dwa statki przepływające przez cieśninę Ormus. To pierwsze takie ataki od niemal 2 tygodni. Jak informuje portal Axios, oba statki odniosły znaczące zniszczenia, ale nie odnotowano ofiar w ludziach. W ostatnich tygodniach irańskie władze ostrzegały jednostki płynące przez Ormus innymi niż preferowanym i regulowanym przez nie szlakiem. Jeszcze przynajmniej przez kilka godzin zamknięte będzie lotnisko w Katani na Sycylii. To z powodu aktywności wulkanu Etna. Unosi się nad nim wysoka chmura popiołu wulkanicznego. Dla pasażerów zorganizowano specjalne transfery w kierunku innych lotnisk, aby ułatwić im dalszą podróż.

0: Ignacy Motyliński, wiadomości z Pomorza. Spółka Polska Baltic Ferries uroczyście rozpoczęła w poniedziałek regularne połączenia z portu Gdańsk do portu w Szwecji. Prom Copernicus wypłynął w rejs do w poniedziałek wieczorem. Ma dotrzeć na miejsce dzisiaj około południa. Sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Arkadiusz Marchewka powiedział podczas inauguracji połączenia w Polferii z terminalu portowym Gdańsk, że nowa linia jest znakiem, że Polska znów wchodzi do gry o rynek promowy na Bałtyku. Zaznaczył, że w ostatnich latach polscy armatorzy konkurowali ze sobą, a w tym czasie zagraniczna konkurencja rozwijała się. Ustawa metropolitalna dla Pomorza podpisana, mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.
1: To jest druga metropolia w Polsce. U nich proces tworzenia metropolii zabrał niemal 2 lata od momentu uchwalenia ustawy. My, bogatsi o te doświadczenia, chcemy oczywiście proces maksymalnie skrócić, ale pewne czynności formalno-prawne niestety będą musiały potrwać.
0: Władze metropolii nie będą wybierane w wyborach powszechnych. Zgromadzenia tworzą delegaci gmin, którzy następnie wybierają zarząd o charakterze menedżerskim. To rozwiązanie budzi pytania części krytyków ustawy o to, jak mieszkańcy będą rozliczać metropolię z jej decyzji. Początek dnia w regionie z dużym zachmurzeniem i lekkimi opadami deszczu. Nie ma co liczyć na poprawę, bo taka pogoda ma się utrzymać przez cały dzień. Temperatura ma osiągać 17 stopni.
2: Do rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
3: Dzień dobry, o poranku. We wtorek 7 lipca Kasia Kozimor, witam i zapraszam do godziny 9. Enrique Iglesias za chwilę dla nas zaśpiewa Rhythm Divine, teraz Gloria Gaynor, I Will Survive. No, sporo energii jak na poranek do przebudzenia, więc warto posłuchać.

0: Polskie Rytmy, Rynk LGS, na antenie Radia Plus za 19 minut będzie godzina 7, poranny program Radia Plus, to rano wstaje. Jest szansa, że zostaniemy przy czasie letnim i to już nieodwołalnie, ale nie, jeszcze w jesień, na jesień czas zmienimy. Okazuje się, że do końca roku Unia Europejska będzie rozpatrywać wszystkie plusy i minusy. Większość jest za pozostaniem w czasie letnim. To oznacza, że w zimowym okresie ciemno nie będzie się robiło o 15, tylko o 16, więc jest o co się bić. Hiszpania też jest przy czasie letnim, a kraje, które już przy nim zostały, to Turcja, niektóre państwa Azji Centralnej, Maroko, Syria, Namibia i Paragwaj, i są podobno bardzo zadowoleni. Przyniosła ta decyzja sporo oszczędności energii i korzyści zdrowotne mieszkańcom. Nie tam, że tam zmieniamy te czasy. Zobaczymy, jak Unia Europejska, czy jesienią 2027 po raz ostatni zmienimy czas. No to za chwilę na antenie Radia Plus Fleetwood Mac, będzie też Queen, Friends Will Be Friends, no i przed godziną 7 również na naszej antenie coś o dzisiejszej dacie, przypomnimy, 7 dzień lipca w kalendarzu i to jest wtorek.
1: Reklama.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
2: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
8: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
7: Pieskie życie ma smak!
8: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
1: Po reklamie.

0: Friends Will Be Friends, to Queen na antenie Radia Plus. Za 7 minut będzie godzina 7. No to zajrzyjmy, co, a właściwie posłuchajmy, co wydarzyło się 7 lipca, wartego odnotowania przez Artura Moczarskiego na antenie Radia Plus.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
2: 7 lipca 1572 roku wraz ze śmiercią Zygmunta Augusta wygasła dynastia Jagiellonów. Tego dnia w roku 1981 święty papież Jan Paweł II mianował arcybiskupem gnieźnieńskim i warszawskim biskupa warmińskiego Józefa Glempa, który został tym samym następcą zmarłego, błogosławionego dziś prymasa Stefana Wyszyńskiego. 24 marca 1944 roku w Markowej na Podkarpaciu niemieccy oprawcy zabili całą rodzinę, której jedyną winą było wielkie serce i pomoc Żydom. Rodzina Ulmów to Józef i Wiktoria oraz ich 6 dzieci. Staś, Basia, Władzia, Frania, Antoś i Marysia. Najstarsze miało 8 lat, a najmłodsze urodziło się w czasie egzekucji. W męczeństwie rodziców otrzymało ono chrzest krwi, tak napisał kardynał Marcello Semeraro, prefekt dykasterii spraw kanonizacyjnych. W znakomitym Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej w Markowej można zobaczyć egzemplarz Nowego Testamentu należący niegdyś do rodziny Ulmów. Jest on otwarty na stronie z przypowieścią o miłosiernym Samarytaninie, a przy jej tytule widać odręczny dopisek tak.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
3: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

Anna Rusztowicz i stan pogody na antenie Radia Plus. Dyskretnie przypominam, że lipiec jest zwykle najbardziej mokrym miesiącem w ciągu roku w Polsce, więc niech nas deszcz nie dziwi. Za 2 minuty będzie 7, za chwilę w Radiu Plus. A propos o pogodzie, ale nie tylko.

0: Szef resortu obrony ujawnia liczby. Chodzi o donacje Polski dla Ukrainy. Jest śledztwo po wypadku autobusu w Warszawie. Pojazd wjechał do przejścia podziemnego. Koniec mundialu dla Ronaldo. Portugalia przegrała z Hiszpanią. Jest siódma, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Każda decyzja o przekazaniu uzbrojenia Ukrainie jest poprzedzona oceną polskiego wojska i konsultacjami z sojusznikami, zapewnia szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz i podkreśla, że przekazywany sprzęt nie osłabia bezpieczeństwa Polski. Wicepremier na specjalnie zwołanej konferencji przekazał szczegóły donacji, jakie od czasu wybuchu pełnoskalowej wojny Polska przekazała Ukrainie. Co mówił minister obrony, o tym Mateusz Gołębiewski.
1: Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że możliwości obronne Polski nie zostają naruszone. W przypadku pocisków do baterii Patriot przekazanie odbyło się na wniosek NATO, a nad bezpieczeństwem kraju prócz polskich żołnierzy czuwają również sojusznicy.
2: Dzisiaj w Polsce stacjonują na przykład systemy Patriot holenderskie.
1: Szef MON przypomniał również, że Polska nie tylko przekazuje uzbrojenie, ale też otrzymuje wsparcie od Ukrainy. Tak było na przykład przy przekazaniu myśliwców MiG-29.
2: Polska zaoferowała Ukrainie możliwość przekazania samolotów w zamian za udostępnienie wybranych technologii dronowych.
1: Według ocen polskiego sztabu generalnego oraz amerykańskiego dowództwa w Europie przekazana liczba rakiet Patriot nie wpłynęła na zdolności obrony powietrznej Polski.
0: Przypomnijmy, decyzję o odtajnieniu informacji o skali wsparcia dla Ukrainy szef MON-u podjął w niedzielę. Wszystko po tym, jak opozycja zarzuciła rządowi, że w tajemnicy przekazał pociski do systemów Patriot. Po dramatycznych wydarzeniach w Warszawie jest ruch prokuratury. Ruszyło śledztwo w sprawie niedzielnego wypadku autobusu miejskiego w rejonie Ronda Zesłańców Syberyjskich. Autobus linii 186 zderzył się z tramwajem i 14 samochodami, po czym wjechał do przejścia podziemnego. 6 osób zostało rannych. Sprawę śledzi Krzysztof Płowecki.
3: Prokuratura bada sprawę pod kątem sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa w ruchu lądowym. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów, a kierowca został zatrzymany do dyspozycji organów ścigania.
4: Na tym etapie planujemy tylko i wyłącznie przesłuchanie go w charakterze świadka.
3: Mówi nam rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Skiba. Z relacji kierowcy wynika, że autobus mógł ulec awarii technicznej.
5: Kierowca wskazywał, że miał problem w ogóle z hamowaniem.
3: Mówi Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji. Miejskie zakłady autobusowe w oświadczeniu przekazały, że nie będą komentowały sprawy do czasu uzyskania możliwości dokładnego sprawdzenia pojazdu. Spółka ucina też pojawiające się w przestrzeni publicznej spekulacje i zaznacza, że nie można zdalnie przejąć kierowania autobusem.
0: Kierowca autobusu był trzeźwy. Badanie narkotestem również dało wynik negatywny. Nawet 200 tysięcy złotych na odbudowę domu i 100 tysięcy na budynki gospodarcze. Wojewoda świętokrzyski Józef Bryk zapowiada wsparcie dla poszkodowanych w nawałnicach.
6: Do tej pory odnotowaliśmy 7 zniszczeń budynków na terenie 5 samorządów i 31 budynków gospodarczych.
0: Poszkodowani mogą liczyć na natychmiastowe 8 tysięcy złotych na najpilniejsze potrzeby. Wnioski o zapomogi mieszkańcy mogą już składać do swoich urzędów gminy.
7: Wiadomości Radia Plus.
0: Po ostatnim gwizdku nie krył łez. Cristiano Ronaldo i Portugalia żegnają się z Mistrzostwami Świata. W 1/8 finału lepsza okazała się Hiszpania, która wygrała 1-0. Po meczu Ronaldo przyznał, że był to jego ostatni mundial. Dałem z siebie wszystko i odchodzę z czystym sumieniem. Taka jest piłka nożna, takie jest życie piłkarza. Czasami wygrywasz, a czasami przegrywasz. I trzeba iść dalej. Prawda jest taka, że to były moje ostatnie Mistrzostwa Świata. Znajdę czas na bycie z rodziną. Będę miał też czas, żeby się zastanowić i uniknąć też pochopnych decyzji. Portugalia żegna się z mundialem. Żegnają się też Stany Zjednoczone, które przegrały z Belgią 1-4. Dziś kolejne mecze 1/8 finału. Argentyna-Egipt o 18, a o 22 Szwajcaria-Kolumbia.

0: W regionie duże zachmurzenie. W ciągu dnia pojawi się też deszcz. Na termometrze mamy 15 stopni Celsjusza, a temperatura maksymalna wzrośnie dziś o maksymalnie 2 kreski. Ciśnienie wynosi 1003 hektopaskale. Umiarkowany i silny wiatr wieje z południowego zachodu, a biometr jest niekorzystny.
1: Wstaje. Poranek z Radiem Plus.
2: Dzień dobry, o poranku. 5 minut po godzinie 7. Mamy wtorek, 7 dzień lipca. Za chwilę Michael Jackson na naszej antenie i będzie Thriller. Teraz Barbara Streisand o kobietach. Nie, o kobiecie. Zakochanej mocno. No to posłuchajmy. Barbara Streisand już teraz. Kasia Kozimor, witam. Do 9 gorąco zapraszam, by być z Radiem Plus.

0: and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver.
1: Michael Jackson Thriller na antenie radia po 14 minut po godzinie 7. Naukowcy mówią, za mało się ruszamy i w związku z tym grożą nam różne choroby cywilizacyjne, ale też pochylili się nad naszą postacią ogólnie rzecz biorąc, że szyja tam wygięta nad tym telefonem wisi różnymi innymi elektronikami, że to bardzo źle działa nie tylko na kręgi szyjne, ale również dermatolodzy coraz częściej mówią, że i szyja taka jakaś pomarszczona. Krótkowzroczność to też jest problem, bo już nawet nie chodzi o to, że wisimy nad tym telefonem i to jest dosyć bliska odległość, ale to, że mało wychodzimy na zewnątrz i mało ten wzrok ćwiczymy, jeśli chodzi o dystanse. Oprócz tego nadgarstki jakieś takie dziwne są. Podobno człowiek dorosły, muszę to sprawdzić dzisiaj, może ścisnąć piłkę tenisową najmocniej, jak potrafi, utrzymać napięcie przez 15 do 30 sekund. Jak tego nie potrafi, to znaczy, że nadgarstki już słabe od tego trzymania telefonu i klikania ciągle tym kciukiem w klawiaturę. No dobrze, pokaż nam, jak się ruszasz. To jest akcja, która wciąż trwa. W piątek najbliższy wielki finał po godzinie 8, a dzisiaj kolejna szansa po 8, żeby zdobyć zestaw do badmintona. Zajrzyjcie na stronę www.radioplus.pl. Tam formularz zgłoszeniowy. Napiszcie, załączcie zdjęcie, pokażcie swoje ulubione aktywności sportowe, ruchowe i tak dalej, i tak dalej. Przypominamy, w finale do zdobycia rakieta tenisowa, 1000 zł kieszonkowego na przyjazd do Warszawy, no i lekcja tenisa, którą mam przyjemność poprowadzić. Także czekam na wasze zgłoszenia, a za chwilę na antenie Radia Plus kolejne przeboje z nutą nostalgii. The Beatles nam się pojawi, All My Lovin' i Back Fist Land of Make Believe. A dzisiaj rocznica urodzin Ringo Starra.
2: Reklama.
3: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Co tam budują tak żwawo?
5: Mieszkania nowe.
4: A, czyli osiedle nowe?
5: Nie, nie, nie. Nie osiedle. Mikromiasto. A ja będę miał w nim mega życie.
6: Centrum Chważno-Wiczlino. Nowa oferta mieszkaniowa grupy Hossa w najmłodszej dzielnicy Gdyni. Wybierz doskonałe miejsce do życia i spędzania wolnego czasu. Restauracje, miejski park, miejsca spotkań, obiekty kulturalne. Nowoczesne mikromiasto z prawdziwego zdarzenia. Szczegóły w biurach sprzedaży Hossa oraz na hossa.gda.pl.
7: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
8: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 8 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych past do zębów Elmex i konserw rybnych Gral. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Po reklamie.

7 lipca urodził się Ringo Starr. To był rok 1940. Podobno największy imprezowicz ze wszystkich Beatlesów. A to ciekawa historia. Tak niepozornie człowiek wygląda, no. No dobrze. 86. urodziny, no to jest coś pięknego, wszystkiego najlepszego. 100 lat. Za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii. Budzimy się wspólnie we wtorek 7 lipca. To już 26 minut po godzinie 7. Teraz Cher, Szup Szup Song. Love.

siup, siup, kawkę w dziób. No dobrze, w dzióbek kawkę. I można lecieć do pracy. 28 minut po 7, wtorek, 7 dzień lipca. Za chwilę na naszej antenie wiadomości w skrócie i prognoza pogody.

0: Jest w 7:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. W Ankarze rozpocznie się dziś szczyt NATO. Polskę będą reprezentować prezydent Karol Nawrocki oraz szefowie MONU i MSZ-u. Głównym celem szczytu ma być potwierdzenie jedności sojuszu, większa odpowiedzialność Europy i pomoc dla Ukrainy. Szef MSZ-u Radosław Sikorski zaznaczył, że w sprawach bezpieczeństwa wszystkie siły polityczne mówią i działają jednym głosem. W wiadomościach eksplozja w budynku jednorodzinnym w Zabrzu. W wieczornym wybuchu ranne zostały dwie osoby. Fala uderzeniowa była tak silna, że wyrwała okna. Jak przekazały służby, przyczyną eksplozji było rozszczelnienie butli gazowej. Na miejscu pracowały trzy zastępy strażaków. Bezbłędni polscy koszykarze. W Tauron Arenie w Krakowie pokonali Holandię 92-84 i pierwszą rundę eliminacji do Mistrzostw Świata zakończyli z kompletem zwycięstw. Mecz z trybun oglądało ponad 8 tysięcy kibiców.
1: Jak tam atmosfera na trybunach?
2: Bardzo dobrze, świetna zabawa.
3: Uwielbiam Polskę, kibicuję im z całego serca i niech radio wie, że wszyscy, którzy tu są, kibicujemy i wierzymy do końca.
0: A przed meczem ogłoszono przedłużenie kontraktu z trenerem reprezentacji Polski Igorem Miliciciem.
4: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. Od początku lipca gdańskie spółki miejskie namawiają nas, żebyśmy odstawili plastikowe butelki i sięgali po wodę prosto z kranu. Deklaracje są jasne, woda jest bezpieczna, mówi Michał Gat, rzecznik prasowy gdańskich wodociągów.
5: 100% wody, którą podajemy mieszkańcom Gdańska, spełnia wszystkie normy, jakie są nałożone na wodę zdatną do picia. Wodę badamy 7 dni w tygodniu. Oprócz tego, że my ją badamy, my także podlegamy weryfikacji przez Państwowy Inspektorat Sanitarny w Gdańsku, który wydaje też opinię na temat jakości naszej wody.
4: Oprócz tego w mieście od początku sezonu działają darmowe uliczne poidełka, z których można korzystać bez żadnych opłat. Ani jedna oferta nie wpłynęła w przetargu na zaprojektowanie i budowę nowego statku szkolnego dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Postępowanie na realizację następcy Daru Młodzieży prowadzono w formule zaprojektuj i wybuduj. Na termin składania dokumentów upłynął 1 lipca. Uczelnia w poniedziałek potwierdziła fiasko postępowania i zapowiedziała jego powtórzenie. Koszt budowy nowej jednostki szacowany jest na 350 milionów złotych. Na całym Pomorzu mamy dużo chmur na niebie, oprócz tego pojawia się deszcz. Aktualnie na termometrach mamy stopni 16. Ciśnienie wynosi 1003 hektopaskale, a umiarkowany wiatr wieje z południowego zachodu.
6: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
7: Dzień dobry, poranku. Za 26 minut będzie godzina 8. Za chwilę w Radiu Plus Bonnie M. Rasputin, teraz Krzysztof Krawczyk, bo jesteś ty. To jest Radio Plus, to jest wtorkowy poranek i przed nami piękny dzień.

0: usuwasz.
1: Ochłodziło się trochę, popadało nad Bałtykiem czerwone flagi, bo albo sinice, albo wiatr, albo fale. W związku z tym, co robić z wakacjami? Ano, można pójść do lasu. A to na spacer, a to na grzyby, bo okazuje się, że grzybami sypnęło z początkiem lipca. Gołąbki, kurki, maślaki, borowiki, to już jest coś...

0: Z czym wyjdziemy z lasu, jeżeli trafimy w odpowiednie miejsce oczywiście. No i zabierzemy ze sobą koszyk. Także myślę, że warto o tym pomyśleć w ciągu najbliższego weekendu, jeśli pogoda nie będzie nas tak jakoś maksymalnie rozpieszczać. Za chwilę w Radiu Plus kolejne przeboje z nutą nostalgii UB40. Pojawi się Kings in Town, kombi Black and White również na antenie Radia Plus. Za 18 minut 8.
1: Reklama.
2: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Ale duża.
4: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
3: To co?
4: To do Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
6: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne złoty 49 za kilogram. A pod udzie lub udo z kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
7: fresh! Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
8: Została nam już tylko apteczka.
7: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
8: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
7: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
9: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
7: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
9: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
10: Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Mleko UHT 3,2%. Mlekpol 1 litr. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. A dodatkowo Coca-Cola lub Coca-Cola Zero. Tylko 7,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
14: taniej masz. Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
1: Po reklamie.
15: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Skaldowie.

Black and White, kombi na antenie Radia Plus. Za 7 minut 8, wtorek, 7 dzień lipca. Przypominam o naszej zabawie. Pokaż, jak się ruszasz. Na stronie internetowej www.radioplus.pl znajdziecie formularz zgłoszeniowy. Trzeba napisać, jak się lubicie ruszać. Zdjęcie mile widziane, bo to też bierzemy pod uwagę. Do wygrania rakieta do tenisa. Wielki finał już w najbliższy piątek. Lekcja tenisa w Warszawie i kieszonkowe na przyjazd do stolicy. A oprócz tego dzisiaj po godzinie 8 do zdobycia zestaw do badmintona. Też sport rakieta. Też fajnie się poruszać z kimś gdzieś i tu już nie trzeba mieć większych wymagań typu kort tenisowy, siatka i tak dalej, wystarczy jakaś piękna polana w leśnym gąszczu schowana, jak śpiewa Madam, ale niekoniecznie. Albano, Romina Power już teraz, Sempre, Sempre. Przypominam, w piątek już finał, wielki finał, a mamy wtorek, więc jeszcze kilka dni na przesłanie zgłoszeń czekamy.

Albo Noroni na Power na antenie Radia Plus i Sempre. Sempre za 8:02 czas na najnowsze wiadomości w Radiu Plus i kilka słów o pogodzie, a po 8:00 wracamy do przeboju z Nutą Nastagi i naszej akcji Pokaż jak się ruszasz.

0: Reklama. Autoglas naprawia,
1: autoglas wymienia. Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.
4: Jaka przyszłość czeka minister zdrowia i prezesa NFZ-u? Dziś mają przedstawić premierowi plan reformy. Są zarzuty dla 19-letniego kierowcy. Pijany doprowadził do śmiertelnego wypadku w Świętokrzyskiem. Nowoczesne i najdłuższe w historii Koleje Małopolskie mają nowe pociągi. Jest ósma, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dziś konkrety mają trafić na biurko premiera. Ważą się losy minister zdrowia i prezesa NFZ-u. Donald Tusk czeka na ich rekomendacje dotyczące zmian w ochronie zdrowia. To pokłosie afery w Szpitalu Południowym. Jeśli propozycje się nie pojawią, szef rządu zapowiada decyzje, w tym te personalne. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, rozmawiałeś z młodymi lekarzami. Co oni na to?
5: Zdaniem przewodniczącego porozumienia rezydentów doktora Sebastiana Goncerza, planu naprawczego dla systemu ochrony zdrowia nie da się przygotować w kilka dni.
6: Ale miało się na to całą kadencję.
5: W grę wchodzą dymisje, jednak jak przyznaje mój rozmówca, same roszady na stanowiskach nie naprawią systemu.
6: Przede wszystkim te sytuacje powinny prowadzić do, nie tylko do kary, ale przede wszystkim do zmian systemowych. Bo tego oczekują i to, że zdymisjonują piątego ministra z rzędu, nie sprawi, że pacjenci będą mieli lepszą sytuację na SOR-ach za rok.
5: A z raportu Nowy Kontrakt Społeczny dla Ochrony Zdrowia, przygotowanego przez Human Answer Institute i Centrum Adama Smitha, wynika, że Polacy chcą reformy organizacji ochrony zdrowia, a nie rozliczania lekarzy.
4: O czym informował Michał Skolimowski. Po tragicznym wypadku zarzuty i wniosek o tymczasowy areszt. Chodzi o 19-latka, który w niedzielę doprowadził do tragicznego wypadku w miejscowości Wólka Żabna w Świętokrzyskiem. Jedna osoba zginęła, cztery trafiły do szpitala. Kierowca miał blisko promil w wydychanym powietrzu.
7: W toku tego postępowania przedstawił zatrzymanemu 19-latkowi zarzut spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym w stanie nietrzeźwości.
4: Mówi Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach. Sprawcy grozi nawet 20 lat więzienia. W wiadomościach ewakuacja we Wrocławiu. Tak będzie w najbliższych godzinach. Podczas prac ziemnych robotnicy znaleźli niewybuch z czasów II wojny światowej. To w okolicy ulicy Trzemeskiej. Kogo dotyczy akcja ewakuacyjna?
8: To blisko 3000 osób w promieniu około 300 metrów od miejsca odnalezienia niewybuchu. Najpóźniej do godziny 8.30 teren musi zostać całkowicie opuszczony przez mieszkańców i osoby postronne. Po tym czasie dostęp będą miały wyłącznie służby prowadzące działania.
4: Mówi Agata Dzikowska z Urzędu Miasta i przypomina, że ewakuacja jest obowiązkowa.
8: Należy zabrać dokumenty tożsamości, telefon i niezbędne leki. Przed opuszczeniem mieszkania należy też zamknąć okna i drzwi. Dla mieszkańców wyznaczono miejsce ewakuacji w szkole podstawowej numer 14 przy ulicy Zachodniej 2.
4: Od godzin porannych w tym rejonie mogą wystąpić zmiany w organizacji ruchu i objazdy komunikacji miejskiej.
9: Wiadomości Radia Plus.
4: Są najdłuższe w historii, nowoczesne i mogą przewieźć ponad 500 pasażerów. Dwa z sześciu nowych pociągów Kolei Małopolskich wyjechały już na tory. Pozostałe zakupione składy Impuls 2 zaczną kursować od września. Co je wyróżnia?
10: Pięcioczłony, więc mieści się ponad 250 osób siedząc równocześnie. Prawie 600 osób może przebywać w pociągu podczas jednego kursu. Są one bezpieczne, dostosowane do osób niepełnosprawnych. Jest punkt dla rodzin z dziećmi. Możemy też przewozić rowery.
4: Mówi Radosław Włoszek, prezes Kolei Małopolskich. Sześć takich pociągów kosztowało w sumie ponad 340 milionów złotych.

Nad prawie całym regionem duże zachmurzenie i miejscowe opady. Taki stan ma się utrzymać przez cały dzień. Termometr wskazuje 16 stopni Celsjusza. Wieje umiarkowany wiatr z północnego zachodu, a biometr jest niekorzystny.

0: Do rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: Dzień dobry, o poranku, 4 minuty po 8, wtorek, 7 dzień lipca, tu się nic nie zmienia. Pogoda się dzisiaj troszeczkę może zmienić, ale tak, nie za bardzo. Za chwilę CC Catch, teraz Police, Every Breath You Take. Przeboje z nutą nostalgii na antenie Radia Plus, to też stała i niezmienna.

0: Sissy Catch Strangers by Night na antenie Radia Plus, 11 minut po godzinie 8. Adam jest z nami, dzień dobry, witam serdecznie.
1: Witam, dzień dobry, z rana bardzo mi miło.
0: Dzień dobry, nam też jest miło. Cóż to za wizualizacja tutaj do nas przyszła, to nawet nie zdjęcie, ale to ty jesteś na tym zdjęciu, na tym filmie?
1: Tak, dokładnie. To jest taki poruszony obraz w formie gifu, ale stwierdziłem, że najlepiej oddaje ruch i moje zmęczenie podczas tego sportu.
0: Ale powiem ci, że dobrze ci idzie, naprawdę. Tu już jest wszystko prawie ułożone. To nie jest źle, tak.
1: Dobra. To jest taka nowa zajawka, ale po prostu tenis kocham od lat, natomiast oglądać, ale sam spróbowałem dopiero w tym roku, no i potrzebuję na pewno jeszcze poćwiczyć, ale no przede mną pewnie nowa przygoda.
0: Jesteś takim przykładem, może trochę jak Tomek Waloszczyk, którego nie ma z nami, bo skręcił staw skokowy, notabene grając w piłkę nożną, ale on uwielbia i kocha i na pewno ogląda wszystkie mecze na Wimbledonie, a sam nie gra w ogóle, zupełnie. Muszę go kiedyś przekonać, jak mu się ta noga złoży z powrotem. Słuchaj, napisałeś, że wcześniej zupełnie inne sporty uprawiałeś, w sercu najdłużej twoim to taniec jest, tak?
1: Tak, tak. Mhm. Ja już od dziecka tańczę, a od kilkunastu lat jestem choreografem, instruktorem. No
0: świetnie.
1: I ta taka pasja z dzieciństwa stała się też trochę moją pracą, jakby się patrzeć. Także otworzyłem sobie szkołę tańca, no i teraz staram się rozwijać nie tylko swoje, ale też innych jakąś zajawkę do tańca.
0: Fantastycznie, bo nie wiem, czy wiesz, ale kocie ruchy na korcie bardzo pomagają, bo ciało musi być luźne, sprężyste. Żeby dobrze zaserwować, trzeba mieć luźny nadgarstek, przy forehandzie również. Także to się wszystko zgadza. I wszystko idzie w dobrym kierunku. Fantastycznie.
1: Mam nadzieję.
0: No dobrze, cieszę się. Dla ciebie na razie dzisiaj zestaw do badmintona, wielki finał już w najbliższy piątek. Rakieta
1: pięknie.
0: I wizyta na kortach nieopodal radia, także gorąco zachęcam wszystkich, którzy jeszcze nie wzięli udziału w tym konkursie, żeby się przekonać i do nas wysłać tak jak ty.
1: Ja też zachęcam wszystkich innych, którzy słuchają, natomiast bardzo dziękuję, bardzo mi miło i na pewno będę korzystał, bo badminton to też moja pasja.
0: Fantastycznie. Człowiek w wiecznym ruchu, Adam był naszym gościem dzisiaj. Adamie, dziękuję i proszę nie odkładaj słuchawki, jeszcze zapiszę adres, na który mamy wysłać ten zestaw. 13,5 minuty po godzinie 8.
2: Reklama. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Poznaj inwestycje Pruszcz Park od dewelopera Szymichowski. Nowoczesna architektura, wysoki standard wykończenia oraz funkcjonalne układy mieszkań tworzą przestrzeń idealną do życia. Wymarzone mieszkanie wybierzesz z naszej zróżnicowanej oferty dopasowanej do swoich potrzeb. Gotowe do odbioru już teraz lub z ostatniego etapu inwestycji z kluczami jeszcze w tym roku. Nie odkładaj marzeń na później. Sprawdź już dziś na szymichowski.pl i przekonaj się, że to idealna decyzja na lata.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory tylko 3,99 za kilogram oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Uwaga podróżnicy! Jeśli tego lata chcecie zejść z utartych szlaków i odkryć nieznane, mamy dla Was jedyny właściwy kierunek – Sopot. To tu podczas 16. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego NDI Sopot Classic spotkają się wyjątkowi artyści, epickie muzyczne opowieści i koncerty pełne przygody. Wołosi, Agata Szymczewska, Maciej Zakrzewski, Symfonia Alpejska, Szeherezada i wiele więcej już od 4 do 11 lipca. Spakujcie ciekawość. Niech wybrzmi przygoda. Bilety www.sopotclassic.pl. Zapraszają Polska Filharmonia Kameralna Sopot, Miasto Sopot oraz Grupa NDI.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Po reklamie.
14: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz. Kiedy

Okrążamy, opływamy świat. Oczywiście, że tak, bo jesteśmy ciągle w ruchu. Pokaż, jak się ruszasz. To nasza akcja, która trwa na antenie Radia Plus. Za chwilę Sydney Lauper, Girl Just Wanna Have Fun. Co ja mówię za chwilę? Już teraz słychać te rytmy i dźwięki. Za chwilę natomiast najnowsze wiadomości w skrócie i prognoza pogody 25,5 minuty po godzinie 8. Wtorek, 7 dzień lipca.

0: To Sydney Lauper w Radiu Plus, 28 minut po 8. Nic się nie zmieniło, nadal wtorek, a może się coś zmieniło. Posłuchajmy najnowszych wiadomości na antenie Radia Plus i prognozy pogody.
1: Radio Plus.
2: Reklama.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Sega Fredo, kawa ziarnista. Kilogram. Teraz tylko 44,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17 w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
6: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z Jayco 7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. Jayco 7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jayco.pl.
7: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
2: Po reklamie.
8: Jest w 8:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Uwaga kierowcy w Wielkopolsce, po śmiertelnym wypadku w Jastrowiu zablokowana jest Krajowa 11. W zderzeniu auta z ciężarówką zginęła jedna osoba. Na miejscu pracują policjanci, którzy kierują ruch na objazdy. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze do 11:00. Burze na południu kraju i silny wiatr na północy są ostrzeżenia IMGW. Według synoptyków nawałnice mogą nawiedzać południe kraju w godzinach popołudniowych. Z kolei na wybrzeżu wydano alerty trzeciego najwyższego stopnia przed silnym wiatrem. W porywach może wiać nawet do 120 km na godzinę. Spada zainteresowanie wakacjami w Polsce, wynika z raportu Google'a. W porównaniu z ubiegłym rokiem liczba osób wyszukujących wyjazdy na Mazury, w Tatry czy Nadbałtyk spadła o prawie 1/3. Z kolei liczba wyszukiwań dotyczących wylotów za granicę wzrosła o 12,5%. Polacy najczęściej szukają informacji o Włoszech, Hiszpanii, Turcji, Chorwacji i Grecji.
9: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. Zbliża się 25. rocznica powodzi stulecia w Gdańsku. Po katastrofie z 9 lipca 2001 roku miasto poczyniło wiele kroków, aby ochronić się przed kolejnymi powodziami. Powstały nowe zbiorniki retencyjne, przebudowano wały przeciwpowodziowe i ulepszono system monitorowania opadów.
10: Także właśnie w ramach projektu unijnego zbudowaliśmy cały system monitoringu opadowego. To jest ponad 100 urządzeń w całym mieście, które pomagają nam przewidywać zagrożenia i bardzo szybko reagować właśnie na te opady.
9: Mówi prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. Miasto nadal modernizuje i usprawnia systemy bezpieczeństwa. 5 osób usłyszało zarzuty w śledztwie dotyczącym wyłudzenia ponad 7,5 miliona złotych dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 2 z nich trafiły do aresztu. Za oszustwa i wyłudzenie dotyczące mienia o wartości większej niż 5 milionów złotych grozi od 3 do 20 lat więzienia i grzywna. Za przestępstwa skarbowe grozi grzywna, kara więzienia lub obie te kary łącznie. W regionie w ciągu dnia sporo chmur, miejscowe opady i słaby wiatr wiejący z kierunków zachodnich. Temperatura wynosi około 16 stopni Celsjusza, ciśnienie utrzymuje się na poziomie 1003 hektopaskali, a biometr jest niekorzystny.

0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: Dzień dobry, o poranku. Witamy tych, którzy dopiero otworzyli oczy ze zdziwienia, że to już trzeba wstać. No trzeba, samo się nie zrobi. To i owo, tu i tam. Proszę odpowiedzieć za chwilę, jest syn, teraz Belinda Carlisle, Circle in the Sand.

0: SSN Pet Shop Boys na antenie Radia Plus. Za 18 minut będzie 9. Budzimy się we wtorek 7 lipca i pewnie co niektórzy zastanawiają się, co dzisiaj począć z dzisiejszym dniem. No to tak jak mówię, byle do przodu. Nie ociągać się, tylko robić to, co najważniejsze, to na co mamy siły.
1: Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy.

0: super niskich cenach. Bo w Media Expert
1: taniej masz. Hello, ciocia z Ameryka dzwoni. Wpadajcie z wizytą. Żadnych excuse ja nie przyjmuję. Przez Islandię macie plane prosto z Gdańska. To czekam. Bye!
2: Lataj z Gdańska. Od września linia Islander do Reykjaviku i wygodnie dalej do Stanów oraz Kanady. A w międzyczasie zwiedzisz Islandię. Nowość dla latających bliżej. Bruksela z lotem. Sprawdź pełną siatkę połączeń portu lotniczego Gdańsk na airport.gdansk.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ₩49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa, megapaka, jedynie $8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Ale duża.
6: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
5: To co?
6: To do Media Expert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
8: Co tam budują tak żwawo?
9: Mieszkania nowe.
8: A, czyli osiedle nowe?
9: Nie osiedle, mikromiasto. A ja będę miał w nim mega życie.
10: Centrum Chważno-Wiczlino. Nowa oferta mieszkaniowa grupy Hossa w najmłodszej dzielnicy Gdyni. Wybierz doskonałe miejsce do życia i spędzania wolnego czasu. Restauracje, miejski park, miejsca spotkań, obiekty kulturalne. Nowoczesne mikromiasto z prawdziwego zdarzenia. Szczegóły w biurach sprzedaży Hossa oraz na hossa.gda.pl.
11: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
12: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
11: Od poniedziałku do środy masło ekstra łaciate 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6 1,5 litrowych butelek. Kaufland.
13: Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow.
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
16: Domowe zmiany? Sprawdź promocję cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego. W tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
17: Po reklamie.
18: Radio Plus.

La Bamba, Los Lobos na antenie Radia Plus za 8 minut, będzie godzina 9. Mogą zapukać, zadzwonić i powiedzieć: paragony macie? Okazuje się, że GUS rozpoczął pozyskiwanie danych od obywateli w ramach badania budżetów gospodarstw domowych. Oznacza to, że ankieterzy do losowych mieszkań zapukają, zadzwonią i zapytają, czy chcemy wziąć udział w takim badaniu. Jeżeli chcemy, no to przez miesiąc trzeba będzie paragony zbierać. Jak nam jakiś umknie, to zapisać, na co wydajemy pieniądze. Taka to historia. No, może bym się i zgodziła, ale ja wiem. Polanka za chwilę, Put Your Head on My Sore Shoulder, Dan Warwick już teraz Heartbreaker. Za 8 minut 9 to poranny program Radia Plus. Kto rano wstaje, przeboje z nutą nostalgii na naszej antenie.

Polanka w Radiu Plus. Za dwie minuty godzina dziewiąta. Za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości, a po dziewiątej kolejne przeboje z nutą nostalgii przedstawiać będzie Agnieszka Morawska. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie i zapraszam, by zostać z Radiem Plus.

0: Wypadek autobusu w Warszawie pod lupą prokuratury. Biegli weryfikują nowe fakty. Rotacja amerykańskich wojsk w Polsce będzie kontynuowana. Ważne słowa szefa MONU. Z Kopenhagi do Gdańska na rowerze ruszył projekt w ramach bałtyckiej trasy Eurovelo. Jest 9:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jest nowy trop w sprawie wypadku autobusu w Warszawie, dowiadują się nasi reporterzy. Pojazd zderzył się z tramwajem i 14 samochodami, po czym wjechał do przejścia podziemnego. Rannych zostało 6 osób. Prokuratura weryfikuje, czy podobny incydent nie miał miejsca kilka tygodni temu na Śląsku i czy chodzi o ten sam model autobusu.
1: Weryfikujemy, czy chodzi o ten sam model autobusu. Konieczne również będzie uzyskanie w opinii biegłego informatyka celem zabezpieczenia danych z komputera pokładowego tego autobusu, by można było ustalić, jakie były działania podejmowane przez kierowcę.
0: Mówi Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie i podkreśla, że w przypadku zdarzenia w stolicy wiele wskazuje na to, że doszło do awarii.
1: Istnieje duże prawdopodobieństwo, że mogło dojść do poważnej awarii i tylko i wyłącznie dzięki zachowaniu kierowcy nie doszło do wielkiej tragedii.
0: Prokuratura prowadzi śledztwo w kierunku sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Wraca rotacja wojsk amerykańskich w Polsce. Takie informacje przekazał szef MONU. Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował o tym podczas uroczystości podpisania w Bydgoszczy umowy dotyczącej produkcji amerykańskich pocisków manewrujących firmy Anduril.
2: Odebrałem informację, że wraca rotacja, która została wstrzymana kilka tygodni temu, będzie kontynuowana i w ciągu najbliższych tygodni wypełni się rotacja wojsk amerykańskich w Polsce. Bardzo pani ambasador za tą informację dziękuję.
0: Amerykanie anulowali plany rotacyjnego przemieszczenia 4000 żołnierzy do Polski w maju. Jednak po kilku dniach prezydent Donald Trump zadeklarował, powołując się na jego relacje z prezydentem Karolem Nawrockim, wysłanie do Polski dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy. 3000 złotych nagrody za pomoc w namierzeniu właściciela agresywnych psów. 4 czworonogi wdarły się na teren ośrodka szkolno-wychowawczego w Niemienicach i zagryzły 2 alpaki. Policja szuka teraz ich właściciela.
3: W tym momencie ustalamy miejsce ich przebywania. Dostajemy sygnały od mieszkańców. Wszystkie są weryfikowane. W tym kierunku są prowadzone nasze czynności, aby dotrzeć do właściciela tych zwierząt.
0: Mówi Katarzyna Czesna-Wójcik z policji w Opatowie i dodaje.
3: Prowadzimy teraz postępowanie w kierunku nietrzymania zwierząt na uwięzi. Jest to wykroczenie z artykułu 77 Kodeksu Wykroczeń, które obarczone jest karą grzywny do 1000 zł. Natomiast jeżeli chodzi o zadośćuczynienie za poczynione szkody, w sytuacji, kiedy ustalimy właściciela tych zwierząt, będzie to postępowanie toczone na drodze cywilnoprawnej.
0: Alpaki od lat pomagały w terapii dzieci z autyzmem i porażeniem mózgowym.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Z Kopenhagi prosto do Gdańska. W ramach bałtyckiej trasy Eurovelo ruszył projekt, który pozwala wypożyczyć rower w stolicy Danii i oddać go dopiero na końcu podróży. Ma to zachęcić do odkrywania regionu Morza Bałtyckiego na 2 kółkach.
5: To jest coś, co zaczyna się w formie pilotażu, ale mam nadzieję, na przestrzeni lat będzie się rozwijać bardzo mocno. Już dziś taką rezerwację usługi poprzez duńską firmę można zlecić i w zależności od swoich umiejętności, potrzeb i możliwości zrzucić ten rower jeszcze na terenie Danii czy Niemiec, dojechać im nawet do Gdańska i nie martwić się o to, jak nim wracamy z powrotem, w jaki sposób mamy go przewieźć.
0: Mówi Łukasz Magrian, dyrektor Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Całą trasę można pokonać w około 2 tygodnie, przejeżdżając średnio 80 km dziennie.
4: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
6: 9:04, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. El Condor Pasa i Simon Garfunkel na początek tej godziny.

0: There's a Party DJ Bobo w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii, a to jeden z bardziej przebojowych utworów wakacyjnych, lata 90. i trochę wyżej. To tak to właśnie wyglądało. Jeśli chodzi o powód do świętowania, to choćby dlatego, że dzisiaj jest wtorek, a do tego 7 dzień lipca i mamy Światowy Dzień Czekolady. Między innymi tych dni czekolady jest w ciągu roku kilka, ale dzisiaj jeden z nich, więc jest okazja do tego, no, żeby na przykład albo czekolady się napić, albo zjeść coś czekoladowego, albo być może swoją tabliczkę czekolady zrobić. Wybór pozostawiam Wam. A jak już znajemy się, albo zanim sięgniemy po czekoladę, to warto się trochę poruszać, zrobić zdjęcie i napisać nam o swojej pasji sportowej na radioplus.pl specjalny formularz. Jeszcze chwila, a będziemy mieć finał naszej akcji Pokaż jak się ruszasz właśnie przy okazji Wimbledonu. Do zdobycia lekcja tenisa z Kasią Kozimor. Do tego jeszcze rakieta tenisowa oraz kieszonkowe, dlatego żeby się tutaj u nas pojawić na korcie z Kasią, ale jeszcze każdego dnia do zdobycia zestaw do badmintona, więc radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
4: Kto zwalcza ból? To
5: ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Po reklamie.

Hit the Road, Jackie Ray Charles w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, a jak lato, to bardzo często ruszamy w drogę. Najczęściej na urlopy planujemy właśnie w wakacje. A co decyduje o tym, dokąd jedziemy? Jak donosi Kiwi.com, wyszukiwarka tanich lotów, w tym roku pojawił się nowy trend, jeżeli chodzi o Polaków, związany z zaćmieniem słońca, całkowitym zaćmieniem słońca. Wyjazdy na obserwacje całkowitego zaćmienia słońca są coraz bardziej popularne. I tak, jeśli chodzi o Polaków, Hiszpania, Majorka i Islandia, bo to tam najbardziej będzie widać to całościowo. W Polsce również to zaćmienie słońca będzie, tylko że u nas nie całkowite, ale częściowe. I jak wynika z badań Kiwi.com, liczba pasażerów podróżujących do miejsc znajdujących się na trasie zaćmienia wzrosła o ponad 45%, a liczba rezerwacji o ponad 100%, więc jest to zauważalny trend. I pytanie do Was, co decyduje o tym, że Wy ruszacie w drogę? Czy to jest jakieś konkretne miejsce związane właśnie z jakimiś wydarzeniami, czy może to są podróże filmowe? Co decyduje o tym, że ruszacie właśnie tam? 691-141-141, SMS-owy numer dla Was, a do oddania mam ręcznik plażowy Radia Plus. Madonna, La Isla Bonita, teraz.

0: patrzę, to zawsze staram się sprawdzić, czy jakiś film nie był kręcony w danym miejscu. Czyli to jest też turystyka filmowa, jeden z bardzo popularnych trendów ostatnimi czasy, także i w Polsce. No i nie tylko w Polsce, bo chociaż u nas też mnóstwo filmów powstało i bardzo często, a zresztą o tym kiedyś indziej porozmawiamy, ale turystyka filmowa w Polsce też ma się dobrze. Więc jeżeli ktoś szuka takich ścieżek, to warto też sprawdzić, gdzie w polskich miastach jakie filmy były kręcone. 691-141-141, SMS-owy numer dla Was. Pytam dziś, co decyduje o tym, że wybieracie jakieś miejsce na urlop. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
3: Hyundai Gołębiewski. Starogard Gdański, ulica Lubichowska 132.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze od 9 do 11 lipca za minimum 249 zł plus aktywny kupon w apce Mój Carrefour równa się 50 zł w ebonie do wykorzystania od 13 do 18 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Trójmiasto. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na 4 koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Trójmiasto. Aleja Kronwalska 270, Gdańsk. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
6: Dariusz Szwakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: Po reklamie.

Bela Koza i Eros Ramazzotti, Radio Plus, lato z nutą nostalgii, 18 minut pozostało do 10, a jeśli chodzi o wakacje, co decyduje o tym, gdzie spędzamy urlop? Ela napisała, wybierając miejsce na urlop, kieruje się tym, co polecają znajomi, natomiast gdy już planuje, co zobaczyć,

0: Polscy przywódcy w drodze do Ankary. Wieczorem w Turcji ruszy szczyt NATO. Za chwilę też duża ewakuacja z powodu akcji saperów we Wrocławiu oraz Światowy Dzień Czekolady. Jest 10. Marcin Bartnik. Prezydent oraz szefowie MON-u i MSZ-u będą reprezentować Polskę na szczycie NATO w Ankarze. Ten ruszy dziś wieczorem. Światowi liderzy docierają już na miejsce. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Jakie są główne założenia szczytu?
1: Potwierdzenie jedności NATO, zwiększenie europejskich wydatków na obronność i pomoc dla Ukrainy. Kijów apeluje do partnerów o wzmocnienie obrony powietrznej i nowe pociski do systemów Patriot. W tle szczytu w Polsce mamy polityczny spór właśnie o rakiety do amerykańskich wyrzutni. Opozycja krytykuje rząd za oddanie pocisków Ukrainie. Rząd zapewnia, że nie zmniejsza to naszych zdolności obronnych. I decyzja została podjęta na wniosek i prośbę m.in. sekretarza generalnego NATO. Mogliśmy nawet usłyszeć, że za przekazanie kilku pocisków Polska miałaby otrzymać 10 razy więcej tego typu rakiet i systemów w ciągu pierwszej doby zagrożenia.
0: Oczekuje się, że w kuluarach dojdzie do spotkania m.in. prezydenta USA Donalda Trumpa z prezydentem Ukrainy Władimirem Zełenskim. Ostatnie osoby opuściły strefę ewakuacji. Wracamy do Wrocławia, gdzie niebawem odbędzie się próba usunięcia bomby z czasów II wojny światowej. Od rana około 3000 mieszkańców usłyszało taki komunikat.
2: Uwaga, uwaga! Tu policja! W związku ze znalezieniem niewybuchu przy ulicy Trzemeckiej mieszkańcy proszeni są o niezwłoczne opuszczenie mieszkań ze względu na istniejące zagrożenie wybuchem.
0: O tym, jak będą wyglądały najbliższe godziny, powiedział nam Bartłomiej Bajak z Urzędu Miasta.
3: Jest to bomba lotnicza o wadze około 250 kg. W momencie, kiedy faktycznie ta strefa już będzie pusta, nie będzie tam osób przebywających, będzie bezpieczna, wtedy saperzy podejmą ładunek.
0: Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa akcja saperów i kiedy mieszkańcy będą mogli wrócić do domów. Przypomnijmy, niewybuch znaleziono wczoraj podczas prac ziemnych. Nic nie wskazuje na urazy mechaniczne. Są wstępne wyniki sekcji zwłok ofiar maratonu w podwarszawskich Markach. Podczas wyścigu Poland Bike Marathon zginęło dwóch kolarzy, 30-latek i 71-latek. Rywalizację rozgrywano, gdy temperatura na zewnątrz oscylowała w granicach 40 stopni Celsjusza. Nasz reporter Krzysztof Płowecki zajmuje się tą sprawą. Jakie są wstępne ustalenia?
4: Biegli wykluczyli dwa scenariusze.
5: Aby do zgonu tych panów doszło w wyniku urazu mechanicznego, a także wskutek uchwytnych makroskopowo zmian chorobowych.
4: Informuje prokurator Marzena Kiełek-Łopińska, rzecznik prokuratury okręgowej Warszawa-Praga. Na tym etapie śledczy nie przekazują więcej informacji. Organizator wyścigów Grzegorz Weiss zapewnia, że pomimo upału trasa była dobrze przygotowana do wyścigów.
6: Wszystko zapewniliśmy, co mogliśmy, co w naszej mocy. Ponad stan, mi się wydaje nawet.
4: Na razie nie wiadomo, czy do tragedii przyczyniła się wysoka temperatura w trakcie wyścigu. Prokuratura nie postawiła nikomu zarzutów w tej sprawie.
0: O tych ustaleniach informował Krzysztof Płowecki.
7: Wiadomości Radia Plus.
0: Ma znacznie gorszą opinię niż na to zasługuje dziś Światowy Dzień Czekolady. Okazuje się, że nie jest ona takim dietetycznym straszakiem, jak często się o niej mówi.
8: Można ją wykorzystywać na wiele sposobów, w kuchni, w kosmetyce, także w psychologii. Ogólnie czekolada to raj nie tylko dla podniebienia, ale tak dla naszego zdrowia. Chroni nasz układ krążenia, osłabia sklejanie się płytek krwi, dzięki czemu zmniejsza ryzyko zawałów serca, tak, udarów, poprawia humor.
0: Wyliczała dr Anna Danielewicz z Katedry Żywienia Człowieka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Zwłaszcza gorzka czekolada zawiera przeciwutleniacze i minerały, a jedzona z umiarem może być elementem zdrowej diety.
7: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
9: Czekolada to prawie jak sałatka. Mamy ziarna kakaowca, cukier z buraków, więc no, sałatka. 4 minuty po 10. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Widziałeś Love Me Do w Radiu Plus, lato z nutą nostalgii, a Love Me Do to jeden... To pierwsze studyjne nagranie, w którym wziął udział Ringo Starr, czyli perkusista Beatlesów teraz i wtedy. Beatlesów już nie ma. Więc tak, jeżeli chodzi o Ringo Starra, Ringo Starr dzisiaj obchodzi 86. urodziny i mimo swojego wieku w ogóle nie zwalnia tempa. W kwietniu ukazał się jego solowy album kolejny Long Long Road, a w maju mogliśmy go też usłyszeć na singlu Home to Us razem z Paulem McCartneyem. I jeżeli chodzi o to, skąd Ringo Starr czerpie swoją energię, to w jednym z wywiadów do Rolling Stone powiedział, że przede wszystkim chodzi o brokuły, że trzeba jeść więcej brokułów, wszystko co jest we mnie dobre zawdzięczam brokułom. Odpowiedział mi, że teraz już nie tylko peace and love, ale także pokój, miłość i brokuły. Więc życzymy tej energii niespożytej jak najwięcej Ringo Starrowi i czekamy na kolejne płyty.
1: Reklama. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
2: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
3: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów, 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
4: Citroen.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
8: Hyundai Gołębiewski. Starogard Gdański, ulica Lubichowska 132.
9: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
10: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Olej rzepakowy kujawski 1 litr 5,99 za sztukę. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. A wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie kawy ziarniste i mielone Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
11: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Trójmiasto. Elegancki, wyrafinowany. Stworzone z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na cztery koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Trójmiasto. Aleja Grunwaldzka 270, Gdańsk. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
12: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
13: Po reklamie.
14: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Budka suflera.

Już nie ma dzikich plaż, Irena Santor, Radio Plus, lato z nutą nostalgia. Być może właśnie szukacie dzikich plaż i to jest ten wasz główny motyw wyjazdu do konkretnego miejsca. Pytam dziś o to, co kieruje wami, gdy wybieracie miejsce na urlop. No i jeśli chodzi o te wybieranie właśnie miejsc mniej popularnych, to jest taki rosnący trend. Według badań Kibikom wynika, że ponad 72% Polaków szuka kierunków, które nie zostały jeszcze odkryte przez masową turystykę, a blisko 80% lubi łączyć zwiedzanie najpopularniejszych atrakcji z odkrywaniem mniej oczywistych miejsc. A ja dziś pytam, co decyduje u was o tym, dokąd się wybieracie na urlop, a być może to są koncerty. To już najlepiej kierunek Sopot pod naszym patronatem 18 lipca. I Love Italia i tutaj będzie można usłyszeć i Albano, ale także duet, który za moment usłyszycie, czyli Likie Poveri, Sara Perket, Jamo i będzie też audycja stamtąd prowadzona przez Marka i Janka.

0: Piknik Kelly Family w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. 16 minut pozostało do 11. Pytam dziś o to, co sprawia, że wybieracie jakieś miejsce na podróż, na urlop. I Halina w tej sprawie napisała: ja podróżuję tam, gdzie jest coś dobrego do jedzenia. Najczęściej Włochy, moje ukochane. Ale i w Polsce coraz więcej regionalnych smaków odkrywam. Na przykład na Śląsku nie tylko żur i rolada, ale ciekawe desery. Na przykład szpajza, napisała Halina. Halina, doskonale cię rozumiem. Podróże kulinarne to także moja pasja, ale jeśli właśnie chcecie podróżować po Polsce i na przykład Śląsk was zainteresuje, to co zjeść na Śląsku? Radioplus.pl, Smaki z Plusem, tam znajdziecie taki odcinek i nie tylko odcinek ze Śląska, różne inne także polecają się uwadze po to, żeby odkrywać te regionalne dania i cieszyć się nimi i być z nich dumnymi. 691-141-141, SMS-owy numer dla was. Pytam o tym, o to, co decyduje u was, że wybieracie jakieś konkretne miejsce na urlop, a do oddania mam ręcznik plażowy Radia Plus.
1: Reklama.
2: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
4: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
5: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
6: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
5: Od poniedziałku do środy banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. A mleko wypasione 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. Kaufland.
7: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Trójmiasto. Elegancki, wyrafinowany. Stworzone z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na 4 koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Trójmiasto. Aleja Grunwaldzka 270, Gdańsk. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
1: Po reklamie.

Looking for the Summer i Chris Rea w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii. A jeśli chodzi o lato, to tak, to jest ten taki moment, w którym musimy zacząć go znowu szukać, bo piękny mamy wrzesień. Mi ta pogoda odpowiada, ale jeśli wypoczywamy nad morzem, to tutaj może być już gorzej. 3 minuty do 11, za chwilę wiadomości.

0: Na kilka godzin przed tureckim szczytem NATO ważne słowa Radosława Sikorskiego. Niektóre uprawy zniszczone w 100%. Trwa szacowanie strat po nawałnicach w Wielkopolsce. Kapsuła czasu znaleziona w czasie naprawy zabytkowego kościoła w Szydłowie w Świętokrzyskiem. Jest 11. Marcin Bartnik. W polskiej delegacji prezydent, szef resortu obrony i minister spraw zagranicznych. Ruszający wieczorem szczyt NATO w Ankarze ma zapoczątkować nowy etap w historii sojuszu. Przywódcy potwierdzą na nim jedność, wsparcie dla Ukrainy i przypieczętują stopniowe przejmowanie przez Europę większej odpowiedzialności za obronę NATO. Tego od lat domagają się Stany Zjednoczone, a na kilka godzin przed tureckim szczytem ważne słowa Radosława Sikorskiego. Mam nadzieję, że nasze ostrzeżenia spowodują, że Putin nie uruchomi prowokacji, mówił w rozmowie z CNN polski minister spraw zagranicznych. Szef MSZ-u ocenił, że Rosja nie ma sił, by zaatakować NATO frontalnie. To, do czego są zdolni, to jakiegoś rodzaju prowokacja z użyciem fałszywej flagi i dronów, być może ukraińskich dronów, i potem udawanie, że odpowiadają na nasz fałszywy, nieistniejący atak. Oni grają w takie gry, musimy być na to przygotowani. W Ankarze ma dojść do rozmowy Donalda Trumpa z Władimirem Zełenskim. Nie jest natomiast planowane spotkanie prezydentów Polski i Ukrainy. Siła wybuchu była tak duża, że szyby wyleciały z okien i uszkodziły samochody na ulicy. Wieczorem w Zabrzu doszło do wybuchu butli z gazem w domu przy ulicy Knosały. W momencie eksplozji w środku były dwie osoby.
1: Zespół ratownictwa medycznego musiał przetransportować jednego z tych mężczyzn do szpitala z powodu obrażeń, jakie poniósł.
0: Wyjaśniał Krzysztof Migas z Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu. Ranny z mężczyzn został mocno poparzony. W wyniku wybuchu nie doszło do pożaru, ale fala uderzeniowa uszkodziła dwa samochody osobowe znajdujące się w pobliżu budynku. Niektóre uprawy zostały zniszczone w 100%. W Wielkopolsce trwa szacowanie strat po zeszłotygodniowych nawałnicach i opadach gradu. Największe zniszczenia są w powiatach śremskim, kościańskim i leszczyńskim, gdzie uprawy kukurydzy czy buraków zostały całkowicie spustoszone. Gminne komisje od kilku dni przygotowują protokoły strat, a minister rolnictwa Stefan Krajewski deklaruje.
2: Sprawne przekazanie protokołów pozwoli nam też na przyspieszenie wypłat w ramach odszkodowań, ale też będę robił wszystko, by pieniądze w ramach zaliczek płatności bezpośrednich popłynęły do tych powiatów, do tych gospodarstw jak najszybciej.
0: Przez ulewny deszcz i grad mogło zostać zniszczonych nawet kilka tysięcy hektarów upraw.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Niezwykłe odkrycie w Szydłowie w województwie świętokrzyskim. Podczas naprawy zabytkowego kościoła, który ucierpiał w nawałnicy, zwierzę zdjęto miedzianą kulę, a w niej kapsułę czasu sprzed kilkudziesięciu lat. O tym, co znaleziono w środku, opowiedział proboszcz parafii ksiądz Ryszard Piwowarczyk.
4: W tej kuli była butelka, a w butelce trzy dokumenty owinięte w papirus. Jeden dokument z roku 1948, drugi z roku 1977.
0: Zanim kula wróci na szczyt wieży, obecni gospodarze zostawią tam swój ślad.
4: Jeżeli tylko dokonamy naprawy tych zniszczeń, być może za jakieś pół wieku inni będą czytać o naszych czasach.
0: Uzupełniona kapsuła czasu ma przetrwać na wieży kościoła kolejne kilkadziesiąt lat.
3: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
5: A jeśli chodzi o lato, które bardziej przypomina wrześniową pogodę, to żoda sę letę dzień na początek 11. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Radio Plus.
6: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

0: Tolerancja i Stanisław Sojka. Radio Plus Lato z nutą nostalgii, prawie 21 minut po 11 teraz na zegarze, a ja zaglądam do naszej skrzynki pocztowej, w której piszecie o tym, co decyduje o wyborze miejsca, do którego się udajecie na urlop. I Zbigniew napisał, jak na wakacje to tylko na polskie Kaszuby, żeby zjeść legendarne, uwaga, idzie nazwa i tutaj też proszę o to, wielokrotnie już o tej nazwie mówiłam, ale proszę się nie śmiać, ani nie mieć brzydkich skojarzeń. Regionalne ruchanki. Pychota, napisał Zbigniew z pozdrowieniami. Pozdrawiamy także. Ruchanki to na Kaszubach oczywiście drożdżowe racuchy. Do tego jest jeszcze syrop, który też nie ma zbyt pięknej nazwy, ale to już można sprawdzić sobie samemu. Też nieraz o tym opowiadałam. 691-141-141, SMS-owy numer dla Was. Czekam na wiadomości, co decyduje o tym, że wybieracie konkretny kierunek na swoją wakacyjną, urlopową podróż. Do zdobycia ręcznik plażowy Radio Plus. Jeszcze 5 minut czekam na wiadomości.
1: Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko złoty 99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
4: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 8 do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.

0: Aldo Notis i Out of Touch w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii trwa, a jak lato, to i wakacje. I pytam dziś o to, dokąd wyruszacie na wakacje i co o tym decyduje. I Sylwia w tej sprawie napisała m.in. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Sylwio, ty jeśli myślisz o wakacjach, to zastanawiasz się najpierw, co chciałabyś zwiedzić, a później?
1: A później śledzimy mapy razem z mężem, sprawdzamy różne blogi turystyczne, czy przeglądamy jakieś rolki na TikToku i innych socjalach. Tam ludzie często się dzielą informacjami o ciekawych miejscach do obejrzenia. I tak właśnie w zeszłym roku wylądowaliśmy w Czechach na Skybridge'u. Jeśli ktoś nie był, polecam, robi ogromne wrażenie. To jest najdłuższy most w świecie. Ma 721 metrów i 95 metrów nad ziemią się mieści.
0: To ci, którzy mają lęk wysokości, bardzo ostrożnie podchodzą do tematu, tak. Ale u ciebie chyba jednak to ta taka wędrówka w koronie drzew to coś fajnego.
1: W koronie drzew też świetna sprawa, to jest taka wielka jakby kładka zrobiona ponad konarami drzew, jest taka ścieżka turystyczna, wybraliśmy się tam całą rodziną, nawet nasz piesek był zabrany pod pachę, bo mamy małego Yorka, także nawet piesek się znalazł nad drzewami. No widok przecudowny.
0: To Brama Gorce, tak?
1: Tak, Brama Gorce.
0: Ale to skąd się bierze ta chęć pojechania do jakiegoś tego, co chcesz zobaczyć? Bo napisali, że najpierw to, co chcesz zobaczyć, a potem reszta. To gdzieś też jest właśnie to, że zobaczysz gdzieś u blogerów coś ciekawego, czy gdzieś sama masz jakąś wizję tego, że coś o czymś przeczytałaś i chciałabyś?
1: Ogólnie mieszkam nad morzem, więc jakby na ogół w wakacje wybieramy się w góry, no bo morze mamy na co dzień. Góry na nas zrobiły ogromne wrażenie, bo to była nasza pierwsza wspólna wyprawa z mężem do Zakopanego. Ja już kiedyś w górach byłam, więc jakby wiedziałam, czym tam można się zachwycić. Mąż jak wysiadł z pociągu, to go aż zamurowało, bo on był pierwszy raz. No i tak pokochaliśmy te góry, że teraz zabieramy syna. Mówię, to nawet jeśli w ciągu roku nam się gdzieś coś wyświetli, pojawi, czy nawet w telewizji lubimy oglądać jakieś programy takie właśnie o różnych miejscach w Polsce, to jeśli coś nas mocno zainteresuje, zawsze sobie to notujemy, szukamy wtedy sobie noclegu, jak mamy nocleg, sprawdzamy, co jest dookoła do zwiedzenia, także jedziemy z pełnym planem wycieczki i znajomi, którzy z nami się wybierają często gęsto, to już co roku chcą jeździć z nami, bo po prostu mamy cały plan wycieczki.
0: Wszystko macie zorganizowane.
1: Tak. Pięknie. Że jeśli pada, to idziemy tu, jeśli nie pada, to możemy iść tam, także nie ma czasu na nudę.
0: Improwizacja jest dobra, byle dobrze zaplanowana, także w Dokładnie. Podróżach to się sprawdza jak najbardziej. Prezent mam dla ciebie, ręcznik plażowy, który prawdopodobnie przyda ci się na co dzień, a gdy będziesz chciała w góry wyjeżdżać, to też jakieś jeziora przecież się znajdą.
1: No dokładnie, właśnie w tym roku Bieszczady, Solina, tak.
0: Idealnie.
1: Idealnie.
0: Wszystkiego dobrego dla ciebie i dla podróżników twoich. Do usłyszenia.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: The Power of Love i Jennifer Rush teraz w Radiu Plus.

0: Iść w stronę słońca i 2 plus 1 w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii. Słońca faktycznie dzisiaj brakuje, ale ono przybędzie na weekend, czyli idealnie. 14 minut pozostało do 12. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Co tam budują tak żwawo?
3: Mieszkania nowe.
2: A, czyli osiedle nowe?
3: Nie, nie, nie. Nie osiedle. Mikromiasto. A ja będę miał w nim mega życie.
4: Centrum Chważno-Wiczlino. Nowa oferta mieszkaniowa grupy Hossa w najmłodszej dzielnicy Gdyni. Wybierz doskonałe miejsce do życia i spędzania wolnego czasu. Restauracje, miejski park, miejsca spotkań, obiekty kulturalne. Nowoczesne mikromiasto z prawdziwego zdarzenia. Szczegóły w biurach sprzedaży Hossa oraz na hossa.gda.pl.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
5: Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę, a 10 jaj schowu ściółkowego Kastąd takie dobre 7,99 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Już jest nowy salon Bestium Gołębiewski w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19. Poznaj nowoczesne i wygodne SUV T77 oraz T90, a także komfortową limuzynę B70. Styl, technologia i komfort dostępne teraz nawet od 515 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, przekonaj się, jak wygląda nowoczesna motoryzacja marki Bestium. Bestium Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Czekamy na Was w salonie.
11: Po reklamie.

0: Niepewny los minister zdrowia w rządzie. Niebawem głos zabierze premier. Saperze zabrali już niewybuch z centrum Wrocławia. Jutro wyniki matur. Czeka na to ponad 300 tysięcy abiturientów. Jest 12. Marcin Bartnik mija ultimatum premiera dla minister zdrowia i szefa NFZ-u. Dziś mają przedstawić Donaldowi Tuskowi rekomendacje dotyczące zmian w ochronie zdrowia. To pokłosie afery w szpitalu południowym. Jeśli nie pojawią się konkretne propozycje, w grę wchodzą nawet dymisje. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
1: Szczegóły dziś pozna premier, a jutro opinia publiczna. Resort zdrowia przekazał, że przygotowywane propozycje obejmują m.in. e-rejestrację, kominy płacowe w ochronie zdrowia, ale też porządkują kwestie czasu pracy medyków. Premier Donald Tusk zaznaczał, że oczekuje systemowych rozwiązań, takich problemów jak tzw. saloniki VIP w szpitalach, omijanie kolejek doświadczeń oraz bardzo wysokie zarobki niektórych lekarzy. Szef rządu zapowiadał, że jeśli na stole nie pojawią się satysfakcjonujące propozycje, to podejmie decyzje, w tym te personalne.
0: Możliwe, że premier do sprawy odniesie się podczas rozpoczynającego się właśnie posiedzenia rządu. Uciekał ulicami Olsztyna, ale wpadł w ręce policji. Mundurowi zatrzymali mężczyznę, za którym wczoraj doszło do spektakularnego pościgu.
2: Zatrzymany to 20-latek. Posiada on aktywny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Na dziś zaplanowane są czynności procesowe z jego udziałem.
0: Zapowiadała komisarz Anna Balińska z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. Zatrzymany sprawca ma na swoim koncie m.in. kilka uszkodzonych samochodów. Saperzy zabrali już niewybuch z centrum Wrocławia. Zakończyła się akcja służb z powodu ćwierćtonowej bomby lotniczej. Z nami Krzysztof Staszkiewicz. Powiedz, co z mieszkańcami, którzy rano musieli się ewakuować?
3: 3000 osób może już bezpiecznie wrócić do swoich mieszkań. Saperom udało się bezpiecznie podjąć i zabrać niewybuch z czasów II wojny światowej. Była to 250-kilogramowa bomba lotnicza. Akcja trwała około 1,5 godziny. Strefa została otwarta około 10.30. Przywracany jest też ruch drogowy i funkcjonowanie komunikacji miejskiej.
0: Siła rażenia pocisku była duża. Ewakuacja dotyczyła budynków w promieniu 300 metrów od znaleziska.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: To będzie nerwowy poranek dla ponad 300 tysięcy młodych ludzi w całej Polsce. Jutro o godzinie 8.30 Centralna Komisja Egzaminacyjna otworzy serwery i ogłosi wyniki tegorocznych matur.
5: Polskim się będę stresował, ale matematyką to nie.
6: Ja podobnie, tylko ten polski z podstaw.
7: Głównie z matematyką rozszerzoną będą nerwy. No i lekko z polskim, ale angielski to na luzie.
8: No, polski też raczej na luzie.
0: Mówili tegoroczni maturzyści z Bełchatowa, z którymi rozmawiał nasz reporter Rafał Różycki. Od jutra w szkołach ruszy także wydawanie papierowych świadectw dojrzałości, które są niezbędne, by dokończyć rekrutację na studia.
9: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. Spółka Polska Baltic Ferries uroczyście rozpoczęła w poniedziałek regularne połączenie z portu Gdańsk do portu w Szwecji. Prom Copernicus wykonał w rejs w poniedziałek wieczorem, a w tym momencie powinien już prawie być na miejscu. Sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Arkadiusz Marchewko powiedział podczas inauguracji połączenia w Port Ferries terminalu portowym Gdańsk, że nowa linia jest ze znakiem, że Polska znów wchodzi do gry o rynek promowy na Bałtyku. Zaznaczył, że w ostatnich latach polscy armatorzy konkurowali ze sobą, a w tym czasie zagraniczna konkurencja rozwijała się. Zmieniamy temat w Radiu Plus. Metropolia Pomorska staje się faktem. W zeszłym tygodniu prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę, mówi Aleksandra Kosiorek, prezydent Gdyni.
10: Metropolia jest sukcesem wszystkich samorządowców z tych wszystkich jednostek, które się dzisiaj cieszą. Natomiast ona powinna być przede wszystkim sukcesem naszych mieszkańców. I dzisiaj to zobowiązanie na siebie przyjmujemy i deklarujemy, że zrobimy wszystko, aby jak najszybciej te rozwiązania dogodne dla mieszkańców wdrożyć.
9: Najszybciej zauważalną korzyścią dla mieszkańców ma być usprawniony system komunikacyjny łączący cały region. Prace jednak mają jeszcze trochę potrwać. W regionie w ciągu dnia sporo chmur, miejscowe opady i silny wiatr wiejący z kierunków zachodnich. Temperatura wynosi około 17 stopni Celsjusza, ciśnienie utrzymuje się na poziomie 1003 hektopaskali, a biometr jest niekorzystny.
4: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
11: Marek Sierocki w studio, dzień dobry.
12: Jan Postarski, również dzień dobry. Wtorek, zaczynamy bardzo przebojowo. When the rain begins to fall, to duet Jermaine Jackson i Piazzadora. No trochę tego deszczyku za oknami
11: trochę
12: było.
11: W klimacie tego, co się faktycznie dzieje na zewnątrz. Radio Plus.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Urodzinowo, 7 dzień lipca, to bardzo sympatyczna data dla Ringo Stara, bo w 1940 roku perkusista grupy The Beatles właśnie przyszedł na świat.
2: Przyszedł na świat, początkowo w tym wieku dziecięcym sporo chorował, nawet miał problemy z nauką, z edukacją. Jeszcze mając 8 lat nie bardzo potrafił czytać i pisać, no a potem wszystko to się zmieniło. Stał się znakomitym perkusistą, choć niektórzy w to wątpili. To jest to perkusista niezwykle rozpoznawalny, szczególnie jeżeli chodzi o jego uderzenie pałeczką w werbel. Po rozpadzie grupy The Beatles rozpoczął solową karierę i to z powodzeniem. Występował też w filmach, produkował filmy. W tym roku wydał swoją nową płytę. W roku 2011 odwiedził Polskę. Wystąpił w sali kongresowej ze swoim zespołem gwiazd. Wspaniali muzycy od lat towarzyszą na trasach koncertowych Ringo Starowi. Rzeczywiście poziom tych koncertów jest fantastyczny. To co, teraz przypominamy utwór Beatlesów. To nie z ich repertuaru, ale ich wersja standardu rock'n'rollowego Twist and Shout.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama. Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
8: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami Psiego Patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES do jazd testowych w Lexus Trójmiasto. Elegancki i wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na cztery koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Trójmiasto. Aleja Grunwaldzka 270, Gdańsk. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.

0: ale zrobiło się romantycznie o miłości mężczyzny do kobiety. Michael Bolton, parę wersji tej piosenki było, no i wszystkie chyba niezłe.
1: Ja uwielbiam oryginał Percy Sledge, ale też lubię wersję Michaela Boltona. Dał radę. Naprawdę, bo to nie jest taki prosty utwór do zaśpiewania. Teraz sięgamy na półkę z naszymi płytami, wyciągamy krążek z największymi przebojami Toto Cotugno, multiinstrumentalista, kompozytor, autor słów, no muzyk po prostu genialny.
0: No gdyby żył, to dzisiaj świętowałby swoją urodzinę, właśnie 7 lipca 43 roku. Niestety nie ma już go z nami, bo zmarł 22 sierpnia 23 roku w wieku 80 lat.
1: No był ciężko chory, walczył z rakiem, wydawało się, że wygrał tę walkę, niestety skończyło się to śmiercią. Muzyk, który wychowywał się w rodzinie właśnie artystycznej. Jego tata był trębaczem, Toto też na trąbce grał, na instrumentach klawiszowych, na gitarze, ale też odziedziczył po tacie bardzo ważny talent, talent kompozytorski. To już się przejawiało w czasach występów w grupie Albatros, z którą wygrał m.in. festiwal San Remo. Jego piosenka Afryka spodobała się João Dassenowi. Nagrał wersję francuską, czyli Let Indien, i to stał, ten utwór w wykonaniu João Dassena stał się światowym hitem. Komponował utwory również dla Dalidy, dla Mirel Mathieu, no i przede wszystkim dla Adriano Celentano. Zaprzyjaźnili się, król włoskiej piosenki śpiewał, no, wiele znakomitych hitów, które napisał Toto Cotugno, między innymi piosenkę Soli. Pokłócili się o utwór Italiano, który skomponował oczywiście Toto Cotugno, podczas występów w Kanadzie, podczas takiej tęsknoty za swoją ojczyzną, zaproponował Adriano Celentano, żeby zaśpiewał ten utwór, a on powiedział, jak to mam śpiewać o sobie, że jestem zwykłym Włochem? Przecież ja nie jestem zwykłym Włochem. Toto Cotugno nagrał ten utwór, Italiano stało się hitem. Na jakiś czas ta przyjaźń się skończyła między panami. My dziś przypominamy inny wielki przebój Toto Cotugno, piosenkę Innamorati.

0: prywatkowo się zrobiło, prawda?
1: Prawda, to Cissy Ketch, czyli Caroline Miller, Holenderka z pochodzenia Niemka, i to właśnie Niemiec Dieter Bohlen zadbał o jej karierę. Między innymi on skomponował hit 'Cause You Are Young. Ja często te utwory

Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.

0: Radio Plus.
1: Reklama. Z wakacyjną miłością to nigdy nie wiadomo. Albo skończy się ślubem, albo ostatniego dnia wakacji.
2: A Ekstra Pensja od Lotto będzie z tobą co miesiąc przez 20 lat. Graj w multipensję, by co miesiąc dostawać 25 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Nie zawsze możesz polegać na karcie kredytowej. W trudnych czasach liczy się gotówka. Kantory Conti od 35 lat gwarantują bezkonkurencyjne ceny walut. Polski kapitał, szwajcarska jakość. kantorkonti.pl.
4: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy.

0: chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
1: Już jest nowy salon Vestion Gołębiewski w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19. Poznaj nowoczesne i wygodne SUV T77 oraz T90, a także komfortową limuzynę B70. Styl, technologia i komfort dostępne teraz nawet od 515 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, przekonaj się, jak wygląda nowoczesna motoryzacja marki Vestion. Vestion Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Czekamy na Was w salonie.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Możesz dalej odkładać życie na później, tylko świat nie ma obowiązku na ciebie czekać. Poleć z portu lotniczego Gdańsk w podróż życia już tego lata. Od września linią Iceland Air do Reykjaviku i dalej do Stanów oraz Kanady. W międzyczasie zwiedzisz Islandię. Albo bliżej do Brukseli z lotem. A to dopiero początek możliwości. Sprawdź siatkę połączeń portu lotniczego Gdańsk na airportgdańsk.pl. Lataj z Gdańska.
5: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
6: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
7: A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
6: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
9: Uwaga podróżnicy! Jeśli tego lata chcecie zejść z utartych szlaków i odkryć nieznane, mamy dla Was jedyny właściwy kierunek – Sopot. To tu podczas 16. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego NDI Sopot Classic spotkają się wyjątkowi artyści, epickie muzyczne opowieści i koncerty pełne przygody. Wołosi, Agata Szymczewska, Maciej Zakrzewski, Symfonia Alpejska, Szeherezada i wiele więcej już od 4 do 11 lipca. Spakujcie ciekawość. Niech wybrzmi przygoda. Bilety www.sopotclassic.pl. Zapraszają Polska Filharmonia Kameralna Sopot, Miasto Sopot oraz Grupa NDI.

0: nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie.

0: To była Alize Moi Lolita, muzyczne odkrycie Mylène Farmer i Laurenta Bottonanta. To oni zadbali o karierę Alize, szczególnie w tych początkach jej działalności, no i stworzyli dla niej przebój, który przeszedł do historii nie tylko francuskiej muzyki rozrywkowej, ale myślę, że i światowej. Ten utwór od 26 lat wciąż nam się podoba.
1: Teraz będzie bardzo gorąco i bardzo wakacyjnie, chociaż dzisiaj Polska deszczowa, zdecydowanie chłodniej, to chociaż w Radiu Plus będziemy mieli taki wakacyjny pik.
0: No właśnie, my staramy się tymi piosenkami słonecznymi, takimi wakacyjnymi, umilać Państwu czas. In the Summertime to utwór formacji Mango Jerry, klasyk od początku lat 70. Tym utworem się żegnamy. Ze mną spotkają się Państwo tuż po godzinie 20. Janek zostaje przez 3 godziny, a w tym składzie słyszymy się jutro tuż po 12.
1: Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.

0: Otoczenie prezydenta kłamie. Coraz ostrzejsze wypowiedzi na temat rakiet Patriot przekazanych Ukrainie. Podpalił budynek w Lutynie na Dolnym Śląsku, by zatrzeć ślady zbrodni. Nie ma na razie dymisji minister zdrowia. Premier zebrał głos w sprawie ultimatum dotyczącego ochrony zdrowia. Jest 13. Marcin Bartnik, minister obrony, odpowiada na zarzuty współpracowników Karola Nawrockiego w sprawie rakiet dla Ukrainy. Otoczenie prezydenta kłamie. To nieprawda, że nie był informowany o przekazywanym sprzęcie, pisze w mediach społecznościowych Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak zaznacza, sprawa była omawiana m.in. na posiedzeniach Rządowego Komitetu Bezpieczeństwa. Od tej decyzji w sprawie pocisków dla Kijowa zdecydowanie odcina się Biuro Bezpieczeństwa Narodowego i Pałac Prezydencki.
1: Decyzja w tej sprawie została podjęta na poziomie Rady Ministrów. Prezydent nie był konsultowany, nie było też konsultowane Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Natomiast nie dam się wciągnąć w tę dyskusję, którą proponuje strona rządowa, aby teraz dyskutować o tym, w jakiej formule prezydent był informowany, nie był.
0: Mówił szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. MON przekazał, że decyzja o przekazaniu Ukrainie pocisków została podjęta na wniosek i prośbę sekretarza generalnego NATO oraz m.in. naczelnego dowódcy amerykańskich sił w Europie. Sprawca tragicznego zdarzenia w Lutyni na Dolnym Śląsku przyznał się do winy. Wczoraj strażacy gasili tam pożar budynku, w którym, jak się okazało, znajdowały się dwie ranne kobiety. Obie miały rany cięte i kłute, zadane nożem. 20-letnia siostra podejrzanego zmarła po reanimacji, a matka przebywa w ciężkim stanie w szpitalu.
2: Wziął nóż i zaczął zadawać najpierw siostrze, później również matce ciosy nożem. Tych ciosów było bardzo dużo. 22-latkowi przedstawiono zarzut zabójstwa i usiłowania zabójstwa oraz spowodowania ciężkich obrażeń matki. Podejrzany przesłuchany przyznał się, odmówił odpowiedzi na pytania dotyczące motywu zbrodni.
0: Mówił Jakub Dłubacz z prokuratury okręgowej we Wrocławiu. Jak wstępnie ustalono, mężczyzna jest również sprawcą podpalenia budynku. 22-latkowi grozić może dożywocie. Teraz kancelaria premiera Donald Tusk na rozpoczęcie posiedzenia rządu zabrał głos w sprawie ultimatum dotyczącego ochrony zdrowia. Premier stwierdził tylko, że nie szuka kozłów ofiarnych, trwają za to prace nad zmianami w systemie, by był bardziej sprawiedliwy. Nie ma więc na razie mowy o dymisji szefowej resortu zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grędy. Do tego tematu będziemy wracać w kolejnych wiadomościach Radia Plus.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Ma być turystycznym hitem lubelskich nadwiślańskich terenów. W gminie Puławy powstanie szlak łowców mamutów. W planach jest budowa stylizowanego obozowiska łowców oraz naturalnej wielkości figur mamuta włochatego czy nosorożca. Projekt związany jest z wykorzystaniem unikalnego stanowiska archeologicznego, zapowiada Kamil Lewandowski, wójt gminy Puławy.
4: W okolicach Góry Puławskiej zostało odkryte prehistoryczne obozowisko łowców mamutów włochatych. Jak do tej pory jest to najdalej na północ wysunięty tego rodzaju obiekt w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Planujemy budowę turystycznej infrastruktury.
0: Działania nad turystycznym projektem władze gminy Puławy chcą rozpocząć jeszcze w tym roku. W okolicy pojawią się m.in. szlaki piesze czy rowerowe.
5: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. Od początku lipca gdańskie spółki miejskie namawiają nas, żebyśmy odstawili plastikowe butelki i sięgali po wodę prosto z kranu. Deklaracje są jasne, woda jest bezpieczna. Mówi Michał Gaty, rzecznik prasowy gdańskich wodociągów.
6: 100% wody, którą podajemy mieszkańcom Gdańska, spełnia wszystkie normy, jakie są nałożone na wodę zdatną do picia. Wodę badamy 7 dni w tygodniu. Oprócz tego, że my ją badamy, my także podlegamy weryfikacji przez Państwowy Inspektorat Sanitarny w Gdańsku, który wydaje też opinię na temat jakości naszej wody.
5: Promocja kranówki to tylko część większej akcji. W mieście od początku sezonu działają darmowe uliczne poidełka, z których można korzystać bez żadnych opłat. Ani jedna oferta nie wpłynęła w przetargu na zaprojektowanie i budowę nowego statku szkolnego dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Postępowanie na realizację następcy Daru Młodzieży prowadzono w formule zaprojektuj i wybuduj, a termin składania dokumentów upłynął 1 lipca. Uczelnia w poniedziałek potwierdziła fiasko postępowania i zapowiedziała jego powtórzenie. Koszt budowy nowej jednostki szacowany jest na 350 milionów złotych. Żaglowiec ma być trzymasztową fregatą o długości około 112 metrów z nowoczesnym napędem mechaniczno-hybrydowym. Na pokładzie przewidziano miejsce dla blisko 170 osób, w tym 120 praktykantów. Po południu duże zachmurzenie, miejscowe opady i bardzo silny wiatr wiejący z zachodu. Na termometrach około 17 stopni Celsjusza, ciśnienie bez zmian 1003 hektopaskale. Biometr jest niekorzystny.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
7: A w Radio Plus już teraz Bryan Adams i Heaven. Czyli tak pięknie zaczynamy kolejną godzinę 5 minut po 13:00.

0: 87 rok to był bardzo gorący rok, to bo właśnie wtedy premiera tej piosenki Sabriny, czyli Boys Summertime Love w Radiu Plus. A my cały czas bawimy się jeszcze, a zabawa nazywa się Pokaż jak się ruszasz, czyli prosimy was o zdjęcia z waszej aktywności fizycznej. Mogą być aktywności wszelakie. Jak chodzicie na spacery, jak jeździcie na rowerze, jak gracie w siatkówkę na przykład, albo w koszykówkę, albo w tenisa chociażby. Też może być taka aktywność. Macie takie zdjęcie? Wyślijcie nam, bo warto, bo każdego dnia rozdajemy wam zestawy do badmintona. Natomiast już w ten piątek będzie wielki finał naszej zabawy i zdecydujemy, kto, jeszcze nie wiemy, ale ta osoba zdobędzie nagrodę główną, czyli rakietę do tenisa, możliwość zagrania z Kasią Kozimor w tenisa również. Jeżeli umiecie, to pewnie to będzie czysta przyjemność i zacięta gra. Jeśli idzie wam trochę gorzej, to myślę, że Kasia na pewno podpowie i da parę wskazówek. Do tego właśnie rakieta do tenisa własnej, 1000 zł jeszcze kieszonkowego na dowolnie wybrany cel. Także warto. Dzisiaj jest dopiero wtorek, a zatem jeszcze no, cały dzisiejszy dzień, środa, czwartek. Czekamy na wasze zdjęcia, zachęcamy. Radioplus.pl, a za chwilę muzycznie Chłopcy z Placu Broni. Radio
1: Plus. Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
3: Co tam budują tak żwawo?
4: Mieszkania nowe.
3: A, czyli osiedle nowe?
4: Nie. Nie osiedle, mikromiasto. A ja będę miał w nim mega życie.
5: Centrum Chważno-Wiczlino. Nowa oferta mieszkaniowa grupy Hossa w najmłodszej dzielnicy Gdyni. Wybierz doskonałe miejsce do życia i spędzania wolnego czasu. Restauracje, miejski park, miejsca spotkań, obiekty kulturalne. Nowoczesne mikromiasto z prawdziwego zdarzenia. Szczegóły w biurach sprzedaży Hossa oraz na hossa.gda.pl.
6: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne złoty 49 za kilogram. A pod udzie lub udo z kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
7: fresh! Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Po reklamie.

Zrobiło się jak w niebie, takim muzycznym. Fiction Factory Feels Like Heaven. To za nami. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Czekolady, czyli tak na osłodę. Jak najbardziej można. Słuchajcie, ranking nawet taki powstał. Najbardziej czekoladowych miast Europy. Turyn jest na prowadzeniu. Tam aż 233 czekoladziarnie, bo to tak się fachowo nazywa. Ale w pierwszej dziesiątce mamy też polskie miasto, czyli Kraków. No to można powiedzieć, że wysoko i ma sporo do zaoferowania fanom czekolady, bo warsztaty, różne wydarzenia tematyczne, ale to też nie ma co jakoś dzisiaj specjalnie robić kilometrów, ewentualnie do najbliższego sklepu po ulubioną tabliczkę i myślę, że na początek to wystarczy.

0: Radio Plus. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Ty plus coś dla urody równa się codzienna pielęgnacja z Carrefourem. Bo teraz wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 11 lipca.
3: Carrefour w sumie najlepszy jest.
4: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami Psiego Patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
1: Po reklamie.

muzyczne randewu z zespołem Kombi. Zbliżamy się powoli do 14, a w Radiu Plus za chwilę wiadomości i Marcin Bartnik.

0: Reklama.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 1,99 zł za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
3: Premier nie szuka kozłów ofiarnych. Jutro poznamy propozycję zmian w systemie ochrony zdrowia. Uwaga kierowcy, poważny wypadek na autostradzie A1 w Łódzkiem. Jeden z najmniejszych jeleni świata przyszedł na świat w stołecznym zoo. Jest 14. Marcin Bartnik. Nie ma na razie dymisji. Szef rządu zapewnia, że nie szuka kozłów ofiarnych. Jutro minister zdrowia przedstawi propozycję zmian w systemie, potwierdził premier. Wcześniej po aferze w stołecznym szpitalu południowym postawił jej oraz prezesowi NFZ-u ultimatum, nie wykluczając dymisji. Teraz prace skupiają się na zmianach systemowych.
4: Dotyczących i nieprawidłowości w systemie płac, wyceny świadczeń, organizacji prac szpitali. Na tym siedzieliśmy ostatnich kilkadziesiąt godzin. Jeszcze dzisiaj będziemy te rozmowy kontynuować i mam nadzieję, że jutro pani minister i jej współpracownicy będą gotowi do prezentacji naszych ustaleń.
3: Z informacji resortu zdrowia wynika, że propozycje zmian obejmą m.in. e-rejestrację, kominy płacowe oraz kwestie czasu pracy medyków. Uwaga kierowcy, duże utrudnienia na autostradzie A1 w województwie łódzkim. Na wysokości miejscowości Piątek w kierunku Katowic zderzyły się dwa samochody osobowe i bus. Dwie osoby zostały ranne. Ruch odbywa się obecnie tylko jednym pasem, dlatego utworzył się tam kilkukilometrowy korek. Wychłodzenie organizmu to przyczyna śmierci byłego szefa prokuratury apelacyjnej w Katowicach Jerzego Hopa i jego syna. Ciała mężczyzn odnaleziono na początku marca w ich domu w Rybniku.
5: Na podstawie sekcji zwłok, oględzin zwłok, badań toksykologicznych i histopatologicznych wynika, że bezpośrednią przyczyną zgonu obu pokrzywdzonych stała się ostra niewydolność krążeniowo-wydechowa w przebiegu wychłodzenia. Stwierdzono, że brak jest dowodów pozwalających na ustalenie, że do śmierci pokrzywdzonych przyczyniły się osoby trzecie.
3: Informuje Agnieszka Bukowska z Prokuratury Okręgowej w Gliwicach. Jerzy Hop w latach 90. uchodził za jedną z najważniejszych osób w śląskim wymiarze sprawiedliwości. Karierę zakończyło oskarżenie i skazanie za wyłudzenie 1 700 000 zł. Pracownicze plany kapitałowe do zmiany wynika z raportu Komisji Nadzoru Finansowego. Wartość zgromadzonych środków w zeszłym roku przekroczyła 45 miliardów złotych. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Na czym polega problem?
6: Po pierwsze na tym, że z ponad 15 milionów pracujących Polaków z PPK korzysta tylko około 4. Po drugie, prawie 20% uczestników wypłaca swoje środki jeszcze przed 60. Komisja Nadzoru Finansowego uważa, że potrzebne są zmiany.
7: W celu zwiększenia jego atrakcyjności oraz liczby uczestników PPK.
6: Mówi mi Jacek Barszczewski z KNF. Obecnie wypłacając środki przed 60. do kieszeni trafia 85% zgromadzonych pieniędzy. To za dużo, mówi mi Marcin Luziński, ekonomista Erste Bank Polska.
8: Ten wskaźnik powinien być niższy i do tego powinna dążyć polityka państwa.
6: Bez PPK dziś, przechodząc na emeryturę, otrzymujemy około 50% swojego ostatniego wynagrodzenia, ale ten wskaźnik za kilka lat może spaść do zaledwie 20%.
3: Wyliczał Jakub Krzyżak.
9: Wiadomości Radia Plus.
3: To jeden z najmniejszych jeleni świata. W warszawskim ogrodzie zoologicznym urodziła się samiczka pudu południowego. Waży około kilograma, a gdy dorośnie, osiągnie wzrost do 40 centymetrów.
10: Kilkadziesiąt centymetrów, 3-4 kilogramy, nie więcej. On się chowa w trawie, my nawet jak go wpuszczamy, to musimy obszukać dobrze tą trawę, bo on ma wybitne zdolności do ukrywania się. To jest jego jedyna szansa na przetrwanie w naturze.
3: Tłumaczył Piotr Piekarczyk, opiekun zwierząt. Stołeczne ZOO szuka teraz imienia dla nowej podopiecznej. Propozycje można zgłaszać do niedzieli.
11: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. W czwartek 9 lipca minie 25 lat od powodzi stulecia w Gdańsku. Od tamtego czasu miasto regularnie usprawnia systemy przeciwpowodziowe. W ich skład wchodzi magazyn ze specjalistycznym sprzętem.
12: Zadaniem właśnie tego sprzętu jest możliwość jak najszybszego podjęcia interwencji w przypadku różnych zdarzeń i tutaj na przykład takie elementy jak agregaty pompowe mobilne, które można szybko właśnie zawieźć na miejsce i przepompować wodę, która się w nadmiarze gromadzi.
11: Mówi prezes Gdańskich Wód Ryszard Gajewski. W magazynie znajdują się też agregaty prądotwórcze, zapory powodziowe i ścianki szczelinowe do zabezpieczenia zbiorników wodnych. Zmieniamy temat w Radiu Plus. 5 osób usłyszało zarzuty w śledztwie dotyczącym wyłudzenia ponad 7,5 miliona złotych dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 2 z nich trafiły do aresztu. Za oszustwa i wyłudzenie dotyczące mienia o wartości większej niż 5 milionów złotych grozi od 3 do 20 lat więzienia i grzywna. Za przestępstwa skarbowe grozi grzywna, kara więzienia albo obie te kary łącznie. W Trójmieście i okolicach dalej sporo chmur, miejscowe opady i silny wiatr wiejący z zachodu. Mamy 17 stopni Celsjusza, ciśnienie wynosi 1003 hektopaskale, a biometr jest niekorzystny.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Kolejna godzina wtorkowego spotkania przed nami. Dzień dobry, Janek Pasterski, 6 po 14, a teraz Tina Turner.

0: Albert Hammond o tym, że w południowej Kalifornii nigdy nie pada, no to troszkę inaczej niż u nas, bo u nas pada, ale może i dobrze, bo jest sucho, także deszcz się przyda, chociaż no tak, zdaję sobie sprawę, że pogoda średnio wymarzona na dłuższe spacery, ale będzie lepiej, tego się trzymajmy, najważniejsze, że są wakacje. No właśnie, a propos wakacji, to w prezencie mam dla was ręcznik kąpielowy. Myślę, że jeszcze nie raz się w tym sezonie coś takiego może przydać. Dajcie znać, bo czekam już teraz na SMS-y pod 691-141-141. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
3: Hyundai Gołębiewski. Starogard Gdański, ulica Lubichowska 132.
4: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewa.

0: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
1: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
3: Po reklamie.

0: Halina Frąckowiak to za nami, a ja teraz dodzwoniłam się do Staszka z Tczewa. Dzień dobry, Staszku.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Dzień dobry, napisałeś, że ręcznik plażowy jak najbardziej, bo no tak, człowiek z Pomorskiego, do morza masz rzut beretem.
1: No tak. Pełno wody tutaj u nas, także ręcznik jak najbardziej będzie pożądany.
0: To kiedy będzie okazja, żeby pokorzystać z uroków?
1: Wiesz co, Janku, no tylko niech się pogoda poprawi i już tym prędzej lecimy do miejsca urodzenia, do Sopotu, także na molo i będziemy się grillowali.
0: Świetnie, w takim razie dobrej zabawy życzę, ręcznik wysyłam i do usłyszenia. Trzymaj się ciepło.
1: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami.

0: Zgody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
1: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17, w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurczełydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Co tam budują tak żwawo?
9: Mieszkania nowe.
8: A, czyli osiedle nowe?
9: Nie, nie, nie. Nie osiedle. Mikromiasto. A ja będę miał w nim mega życie.
10: Centrum Chważno-Wiczlino. Nowa oferta mieszkaniowa grupy Hossa w najmłodszej dzielnicy Gdyni. Wybierz doskonałe miejsce do życia i spędzania wolnego czasu. Restauracje, miejski park, miejsca spotkań, obiekty kulturalne. Nowoczesne mikromiasto z prawdziwego zdarzenia. Szczegóły w biurach sprzedaży Hossa oraz na hossa.gda.pl.
11: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
12: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 8 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych past do zębów Elmex i konserw rybnych Gral. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
14: Po reklamie.

Dzień dobry, Małgorzata Ostrowska. Najserdeczniej i najsłoneczniej pozdrawiam Was z hamaka. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Szczyt NATO w Ankarze rozpoczął się od polskiej awantury. Za chwilę szczegóły. Areszt dla 19-latka, który spowodował śmiertelny wypadek pod Staszowem. Szlachetna paczka szuka wolontariuszy. 13 tysięcy osób już pomaga. Minęła 15. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Rusza szczyt NATO, a w tle jest spór Pałacu Prezydenckiego z rządem. Chodzi o pociski do systemu obrony przeciwrakietowej Patriot, które Polska przekazała Ukrainie. Do Ankary, gdzie rozpoczął się szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego, dotarli już prezydent Karol Nawrocki i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. O tym, co dokładnie podzieliło polską delegację, nasz reporter Michał Rawa.
1: Władysław Kosiniak-Kamysz napisał na platformie X, że otoczenie prezydenta kłamie, twierdząc, że Karol Nawrocki nie wiedział o sprzęcie przekazywanym Ukrainie. Wiceszef MON Cezary Tomczyk podkreśla.
2: Szef służby kontrwywiadu wojskowego w obszernym 16-stronicowym piśmie poinformował szefa kancelarii prezydenta, pana Zbigniewa Boguckiego, o wszystkich szczegółach, które dotyczą przekazania rakiet.
1: Ale od decyzji w sprawie przekazania sprzętu Ukrainie Pałac Prezydencki się odcina.
3: Decyzja w tej sprawie została podjęta na poziomie Rady Ministrów. Prezydent nie był konsultowany.
1: Mówi prezydencki minister Marcin Przydacza. Karol Nawrocki we wpisie skierowanym do Władysława Kosiniaka-Kamysza napisał: decyzję podjął pan, proszę się z nią po męsku zmierzyć.
0: Michał Rawa, dziękujemy. Jest areszt dla 19-latka, który doprowadził do śmiertelnego wypadku pod Staszowem w Świętokrzyskiem. W niedzielę zginął 22-letni pasażer osobowego Volkswagena. Kierowca miał prawie promil alkoholu.
4: Prokurator po przesłuchaniu podejrzanego zdecydował o skierowaniu wniosku o jego tymczasowe aresztowanie. I jeszcze w dniu wczorajszym wieczorem sąd uwzględnił wniosek prokuratora i zastosował tymczasowe aresztowanie wobec podejrzanego na okres 3 miesięcy.
0: Mówił Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach. Przypomnijmy, 19-latek usłyszał zarzut spowodowania wypadku drogowego w stanie nietrzeźwości. Grozi mu nawet do 20 lat więzienia. Liderka francuskiej prawicy usłyszała wyrok, być może wystartuje jednak w przyszłorocznych wyborach. Sąd apelacyjny w Paryżu skazał Marine Le Pen na 3 lata więzienia, w tym 2 lata w zawieszeniu. Chodzi o kradzież unijnych pieniędzy. Fundusze przeznaczone na pracę asystentów w Parlamencie Europejskim miały finansować jej partię w Paryżu. Sąd skrócił jednak zakaz pełnienia funkcji publicznych orzeczony wcześniej, co potencjalnie otwiera jej drogę do ubiegania się o fotel prezydenta Francji. Kara więzienia ma oznaczać w przypadku Le Pen noszenie elektronicznej bransoletki z lokalizatorem.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Szlachetna paczka szuka wolontariuszy. Organizacja zachęca, by zaangażować swój czas w działania, które mogą zmienić życie potrzebujących. Do szlachetnej paczki mogą dołączyć osoby, które pracują, uczą się, mają rodziny, pasje i codzienne obowiązki. Jak zaznaczają organizatorzy, wolontariat można połączyć z codziennym życiem, a do działania nie są potrzebne szczególne umiejętności. Obecnie w szlachetnej paczce działa ponad 13 tysięcy wolontariuszy.
6: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. W szpitalu Świętego Wincentego a Paulo w Gdyni otwarto w poniedziałek zmodernizowany oddział kardiologii i chorób wewnętrznych oraz nową pracownię tomografii komputerowej serca. Inwestycja warta ponad 20,5 miliona złotych została w większości sfinansowana z Krajowego Planu Odbudowy. Placówkę wyposażono w sprzęt medyczny, a nowo utworzona pracownia tomografii komputerowej serca została wyposażona w tomograf przeznaczony do wysokospecjalistycznych badań obrazowych układu sercowo-naczyniowego. Prace przeprowadzono w ramach szerszego projektu szpitali pomorskich obejmującego placówki w Gdyni i w Wejherowie. Łączna wartość całego przedsięwzięcia to ponad 33,5 miliona złotych. W Gdańsku ruszyła akcja Lipiec bez plastiku. Miejskie spółki namawiają do odstawienia plastikowych butelek i korzystania z kranówki, mówi Anna Wołośko z Urzędu Miasta.
7: Głównym celem to jest przede wszystkim ograniczenie plastiku i zmiana nawyków, czyli zbudowanie takiej świadomości. To nie tylko ogranicza plastik, ale również koszt zakupu samej wody, więc to jest w dwojaki sposób korzystna sytuacja.
6: Promocja kranówki to tylko część większej akcji. W zeszłym tygodniu na gdańskich targowiskach działały strefy edukacji Czystego Miasta Gdańska, gdzie można było za darmo uszyć wielorazowy woreczek na warzywa i owoce. Popołudnie na Pomorzu wciąż tonące w chmurach i miejscowych opadach deszczu. Termometry pokazują 17 stopni Celsjusza, ciśnienie wynosi 1003 hektopaskale. Silny wiatr wieje z zachodu, a biometr nadal jest niekorzystny.
5: Radio Plus. przeboje z nutą nostalgii.
8: Dzień dobry, Janek Pasterski. To po polsku, a po angielsku hello. I tak właśnie zaczynamy teraz Lionel Richie.

0: a liczę ze swoim największym przebojem Una Noty Speciale, 20 minut po godzinie 15. No i tak sobie myślę, że już pewnie w pracy mniej niż więcej dla większości osób wieczór, oby było trochę rozpogodzeń, wtedy można by było troszkę się poruszać i pokazać nam, jak się ruszacie, bo taki tytuł nosi nasza zabawa. Bawimy się jeszcze do najbliższego piątku, w piątek finał, a póki co cały czas zachęcamy do tego, żeby zrobić zdjęcie, wysłać je na radio+.pl. Zdjęcie waszej aktywności, na przykład grania w piłkę, spacerów, jazdy na rowerze, siatkóweczka, koszykówka, no co tam lubicie. Ale to też może być tenis. Codziennie mamy dla kogoś zestaw podwójny do badmintona, a w wielkim finale właśnie, nawiązując do tenisa, nowa rakieta tenisowa na własność, do tego lekcja gry w tenisa z Kasią Kozimor, naszą redakcyjną koleżanką, i jeszcze dorzucamy 1000 zł kieszonkowego. Taki finał po godzinie 9:00 właśnie u Kasi Kozimor. Ona będzie miała przyjemność poinformować, z kim się spotka na kortach już wkrótce. No a my zapraszamy radio+.pl. Tam możecie wysyłać swoje fotografie, swojej aktywności. Radio
1: Plus. Reklama. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Już jest nowy salon Vestiun Gołębiewski w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19. Poznaj nowoczesne i wygodne SUV T77 oraz T90, a także komfortową limuzynę B70. Styl, technologia i komfort dostępne teraz nawet od 515 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, przekonaj się, jak wygląda nowoczesna motoryzacja marki Vestiun. Vestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Czekamy na Was w salonie.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Beata z Autoplas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
6: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 8 do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
9: To ja też chcę! 24,39.
10: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Po reklamie.
12: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

przyjemne dźwięki sączą się z Radia Plus w to wtorkowe popołudnie. Jeszcze takie delikatne, bo będziemy się rozkręcali bliżej godziny 20, właśnie od 20 do 22. Dzisiaj taka nieco krótsza wersja wakacyjnej prywatki z Radiem Plus i Marek Sierocki za konsoletą. To jeszcze przypomnę, że od poniedziałku w wakacje do czwartku właśnie takie prywatki mamy, a od piątku do soboty wydłużone, bo do północy. Także bawimy się już dzisiaj i teraz właśnie w takim tanecznym klimacie The Time of My Life.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Ale duża.
4: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
3: To co?
4: To do Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Wyobraź sobie poranek, w którym komfort.

0: Idealnie łączy się z naturą. Poznaj inwestycje Silva w Straszynie od dewelopera Szymichowski. Nowoczesne osiedle otoczone zielenią, stworzone z myślą o Tobie i Twojej rodzinie. Teraz to idealny moment, by skorzystać z letnich ofert promocyjnych. Na wybranych etapach inwestycji miejsce postojowe w hali garażowej za pół ceny lub elastyczny harmonogram płatności. Wpłać 10% teraz, a resztę dopiero przed odbiorem mieszkania. Sprawdź na szymichowski.pl.
1: Ty plus plany obiadowe równa się sycąca promka. Schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 lipca. Cena przed obniżką 16,95.
2: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Po reklamie.

To się nie nudzi, to się nie starzeje, to cały czas cieszy. Ulalala, wakacyjny koniec naszego wtorkowego spotkania. Aleksja, bardzo dziękuję za dzisiaj. Janek Pasterski w Radiu Plus, za chwilę o 16:00 wiadomości.

0: Reklama.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Olej rzepakowy kujawski 1 litr 5,99 za sztukę. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. A wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie kawy ziarniste i mielone Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
2: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Trójmiasto. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na 4 koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Trójmiasto. Aleja Grunwaldzka 270, Gdańsk. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Od poniedziałku do środy masło ekstra łaciate 2,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6 1,5-litrowych butelek. Kaufland.
0: Po reklamie.
5: Jutro mamy poznać propozycje zmian w ochronie zdrowia, a trwa spotkanie minister z premierem. Niebezpieczna pogoda nad morzem jest ostrzeżenie przed sztormem. Nowe zasady bezpieczeństwa po ataku tortem na prezydenta Poznania. Minęła 16. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. To mogą być rozmowy ostatniej szansy dla minister zdrowia i szefostwa NFZ-u. Trwa spotkanie premiera Donalda Tuska z minister Jolantą Sobierańską-Grędą i przedstawicielami Narodowego Funduszu Zdrowia. To już kolejne takie spotkanie na temat zmian w systemie ochrony zdrowia.
6: I tam są przedstawiane konkretne propozycje, które jutro będą zakomunikowane. Pan premier powiedział, że jest czas do wtorku w tym zakresie. Jest dziś wtorek, trwa spotkanie na ten temat i jutro to wszystko będzie przedstawione.
5: Mówił rzecznik rządu Adam Szłapka. Dziś minął termin na przedstawienie proponowanych reform w ochronie zdrowia. Jak jednak wynika z komunikatów rządu, dymisji minister zdrowia nie będzie. Niebezpieczna pogoda w Zatoce Gdańskiej. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie 3. najwyższego stopnia przed silnym wiatrem. W porywach może wiać nawet 120 km na godzinę. Synoptycy apelują o zachowanie szczególnej ostrożności.
7: W godzinach popołudniowych, wieczornych, nocą ze środy na czwartek oraz w czwartek prognozowany jest bardzo silny wiatr, a na Bałtyku sztorm. Średnia prędkość wiatru wyniesie od 70 do 80 km na godzinę, a porywy wiatru, zwłaszcza w rejonie Zatoki Gdańskiej, do 115-120 km na godzinę.
5: Mówił Przemysław Makarewicz z IMGW. Najsilniej ma wiać w rejonie Gdyni. Rosjanie zaczęli przerabiać samochody na gaz, donosi agencja Reutera. Wszystko przez ostatnie ukraińskie ataki dronowe na rosyjskie rafinerie. W kraju brakuje paliwa, a ceny poszybowały w górę. W poniedziałek ukraińskie drony zaatakowały rafinerię w Omsku na Syberii, oddaloną od granic Ukrainy ponad 2,5 tysiąca kilometrów.
2: Wiadomości Radia Plus.
5: Nowe zasady bezpieczeństwa po ataku tortem na prezydenta Poznania. Przed wejściem na posiedzenie Rady Miasta strażnicy legitymowali gości. Bagaż trzeba było zostawić w depozycie, a publiczność została oddzielona od radnych. Na sesję wybrała się Ari Habir.
8: Dzień dobry. Proszę bardzo. Dobrze. Informacja. Tutaj w torbie jest...
9: To jest laptop, rozumiem.
10: Jakub Marciniak, Stowarzyszenie PWK2. Musieliśmy pokazać dowód, musieliśmy się podpisać i musieliśmy zdać w depozyt plecak, torbę, to cokolwiek ze sobą przynieśliśmy.
11: Leczak Lechosław, Stowarzyszenie My Poznaniacy. Takiego przyjęcia jeszcze nie było, a przede wszystkim rozdzielenia radnych od publiczności.
12: A to dobrze, że jest takie rozdzielenie?
11: Nie, absolutnie nie.
5: Podczas absolutoryjnej sesji Rady Miasta mężczyzna obrzucił prezydenta Poznania ciastem, określił swoje działanie jako wotum nieufności wobec Jacka Jaśkowiaka. Policja zatrzymała wtedy 2 osoby, grożą im 3 lata więzienia.
13: Pogoda.
0: Na Pomorzu zachmurzenie całkowite z przelotnymi opadami deszczu. Termometry pokazują od 16 do 18 stopni, wiatr dość silny zachodni, ciśnienie 1001 hektopaskali, temperatura w nocy około 12 stopni. Jutro też sporo chmur, ale w pierwszej części dnia będą przejaśnienia i trochę słońca, w drugiej opady deszczu. Termometry pokażą w środę do 19 stopni.

0: Radio Plus, prawie 8 minut po 16. Marek Dmachewicz, dzień dobry. Zapraszam na magazyn reporterów we wtorek, 7 lipca. Oto tematy.
1: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
0: IMGW wydał dla Pomorza ostrzeżenie drugiego stopnia. Przed silnym wiatrem porywy mogą osiągać prędkość do 120 km na godzinę.
2: Tak silne porywy wiatru mogą wiązać się z uszkodzeniami na powietrznych linii energetycznych, uszkodzeniami budynków, uszkodzeniami różnej naziemnej infrastruktury oraz uszkodzeniami gałęzi oraz całych drzew.
0: Po 21 latach do Bazyliki Mariackiej w Gdańsku powróciły relikwie świętej Teresy od Dzieciątka Jezus.
3: Święta Teresa z Lisieux, ona inspiruje nas od przeszło 100 lat, że droga do Pana Boga, ona jest prosta. Bo to nie jest tak, że Pan Bóg jest skomplikowany, że sprawia, że nasze życie jest jak labirynt. To my troszeczkę jesteśmy skomplikowani, a Pan Bóg jest prosty.
0: Lato sprzyja pomysłom na bicie różnego rodzaju rekordów, jednak żeby taki został uznany, trzeba spełnić określone wymagania.
4: Jak się robi coś wyjątkowego, coś nietypowego, do nas się można zgłosić, napisać i my chętnie będziemy weryfikować takie wyjątkowe osoby. Każda kategoria ma wytyczne, czyli ma zbiór zasad, które trzeba spełnić, żeby taki rekord mógł zostać uznany.
0: W dzisiejszym magazynie także aktualności z Watykanu oraz nasz cykl Wiara na luzie w Radiu Plus. Zapraszam.
1: Wakacje z Radiem Plus.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: Silny wiatr znów daje się we znaki na Pomorzu. Ile to potrwa i na co realnie trzeba uważać, sprawdzał Ignacy Motyliński.
2: Zamiast lipcowego spokoju ostrzeżenie drugiego stopnia. Instytut Meteorologii przewiduje porywy wiatru do 120 km na godzinę, a synoptycy nie mają wątpliwości. To potrwa więcej niż jeden dzień. Ostrzeżenie obowiązuje od dzisiaj, od godziny 7.30 aż do piątku. Z przerwami, ale intensywność ma być odczuwalna przez większość tego okresu. O tym, czego dokładnie możemy się spodziewać, mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
3: Tak silne porywy wiatru mogą wiązać się z uszkodzeniami na powietrznych linii energetycznych, uszkodzeniami budynków, uszkodzeniami różnej naziemnej infrastruktury oraz uszkodzeniami gałęzi oraz całych drzew. Spodziewamy się, że tym silnym porywom wiatru będą także towarzyszyły miejscami intensywne opady deszczu, a także lokalne burze.
2: Skoro mówimy o ostrzeżeniu drugiego stopnia na 3-stopniowej skali, to nie jest już tylko komunikat w mediach czy na stronie urzędu. To konkretna procedura uruchomiona przez służby wojewódzkie. Centrum Zarządzania Kryzysowego już monitoruje sytuację, mówi Krystian Kłos, rzecznik wojewody pomorskiej.
4: Zespół, który zajmuje się bezpieczeństwem, oczywiście pracuje cały czas 24 godziny na dobę. Jesteśmy w kontakcie z powiatowymi zespołami bezpieczeństwa, jak również tutaj w Trójmieście, Gdańsk, Sopot, Gdynia, i te informacje są cały czas na bieżąco przekazywane. No, mamy sytuację taką, że na wybrzeżu może wiać nawet do 120 km na godzinie i tutaj mówimy między innymi o Mierzei Wiślanej, więc tutaj na pewno trzeba zachować ostrożność.
2: W całym tym zamieszaniu warto też pamiętać o zabezpieczeniu naszego dobytku.
4: Usunąć z parapetów rzeczy, które mogą przy tym silnym wietrze spaść. Przesunąć samochody tak, żeby nie stały pod drzewami, które mogą się połamać. Zadbać o zwierzęta, szczególnie te gospodarcze, żeby też sprawdzić, czy te warunki są odpowiednie, czy te pomieszczenia gospodarcze, rolne są odpowiednio wytrzymałe. No i też przygotować się na ewentualną utratę energii elektrycznej. Tak? Zawsze jakaś latarka, kwestia ewentualnie jakiegoś zabezpieczenia w żywność.
2: Tam, gdzie kończy się ląd, a zaczyna się morze, ten sam wiatr działa zupełnie inaczej. Rafał Sroka, wiceprezes sopockiego WOPR-u, mówi, jak silny wiatr zmienia zasadę bezpieczeństwa na plaży.
5: Jeżeli widzimy, że sytuacja jest groźna na morzu, to wywieszamy czerwoną flagę, czyli zakazujemy kąpieli. Jeżeli osoba, która nie jest świadoma zagrożenia, wejdzie do wody, może być bardzo szybko wciągnięta w głąb morza. Praktycznie niemożliwe jest wrócenie do brzegu. Więc tutaj dla nas to są od razu czynniki do tego, żeby podjąć akcję ratowniczą. I tutaj apel właśnie do ludzi, żeby sami potrafili ocenić to ryzyko, jeżeli widzą, że są trudne warunki, żeby jednak powstrzymać się od wejścia do wody.
2: Z tego wszystkiego wynika jedno. To nie jest ostrzeżenie, które można zignorować, ale też nie ma powodów do paniki. Wystarczy zdrowy rozsądek. Ograniczenie spacerów pod drzewami, zmniejszenie aktywności nad wodą, zabezpieczenie drobiazgów na balkonie i śledzenie komunikatów służb do końca tygodnia. Bo jak podkreślają zarówno meteorolodzy, jak i służby kryzysowe, to wciąż dynamiczna sytuacja, która może się zmieniać z godziny na godzinę. Ignacy Motyliński, Radio Plus.
1: Ostrzeżenie drugiego stopnia dotyczy prawie całego Pomorza, ale prawdziwe uderzenie żywiołu prognozowane jest na samej linii brzegowej. W powiatach puckim i nowodworskim wprowadzono czerwony alert. Sytuacja dotyczy w szczególności Półwyspu Helskiego i Mierzei Wiślanej, gdzie załamaniu pogody towarzyszyć będą wysokie fale oraz silne przelotne opady deszczu. Także uważajmy. 21 minut po godzinie 16 magazyn reporterów, a za chwilę w magazynie relacja z uroczystości związanych z powrotem do Bazyliki Mariackiej w Gdańsku relikwii świętej Teresy od Dzieciątka Jezus.
0: Wakacje z Radiem Plus.
6: Reklama.
7: Miau.
8: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
11: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
10: A co?
12: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
11: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
12: bo zależy mi na sobie.
10: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
6: Kto zwalcza ból?
13: Voltaren!
6: Kto?
14: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
15: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
16: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
18: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days.
19: Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
20: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
21: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
22: Po reklamie.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: Po 21 latach do Bazyliki Mariackiej w Gdańsku powróciły relikwie świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Wierni przeżywają ten wyjątkowy dzień, uczestnicząc w uroczystych nabożeństwach. Na miejscu była Anna Klonowska.
2: Dzisiaj w Bazylice Mariackiej przeżywamy dzień nawiedzenia relikwii świętej Teresy i jej świętych rodziców. Po uroczystym powitaniu relikwii odbyła się medytacja tekstu Dzieje dusz, muzyczne uwielbienie i koronka do Bożego Miłosierdzia. Nawiedzeniu relikwii towarzyszy hasło Świętość rodzi się w rodzinie.
3: Powitaliśmy w tej prastarej świątyni w Bazylice Mariackiej, która jest sercem grodu nad Motławą, relikwie świętej Teresy z Lisieux i jej rodziców. Witaliśmy już w naszych progach różne relikwie, ale dzisiejszy dzień jest wyjątkowy. Oto staje pośród nas nie tylko święta Teresa od Dzieciątka Jezus, wielka doktor Kościoła i patronka misji, ale przybywa do nas wraz ze swoimi świętymi rodzicami.
2: Historia świętej rodziny Martę dowodzi, że droga do Boga nie musi prowadzić przez wielkie czyny, ale odkrywa się ją w zwyczajnej codzienności.
4: Ksiądz dr Adam Jeszka, dyrektor domu rekolekcyjnego archidiecezji gdańskiej w Straszynie. Święta Teresa z Lisieux, ona inspiruje nas od przeszło 100 lat, że droga do Pana Boga, ona jest prosta. Bo to nie jest tak, że Pan Bóg jest skomplikowany, że sprawia, że nasze życie jest jak labirynt. To my troszeczkę jesteśmy skomplikowani, a Pan Bóg jest prosty.
2: O 12:00 rozpoczęła się Eucharystia pod przewodnictwem księdza biskupa Wiesława Szlachetki, który jeszcze raz przypomniał wiernym, jak ważną rolę w budowaniu wiary niesie życie rodzinne.
5: To szczególne miejsce dziecka w sercu Zbawiciela zadecydowało, że święta Teresa z Lisieux, którą czcimy jako dziewicę i doktora Kościoła, obrała drogę dziecięctwa, czyli drogę pokory, bezgranicznego zaufania Bogu jako drogę świętości. I ta jej droga świętości, droga do nieba, rozpoczęła się już w jej rodzinnym domu.

0: Relikwie świętej Teresy pozostaną w Gdańsku tylko przez krótki czas. Jednak przesłanie tegorocznego nawiedzenia ma wybrzmiewać znacznie dłużej, przypominając o sile wiary, rodzinnych więzi i świętości odnajdywanej w codziennym życiu. Anna Klonowska, Radio Plus.
1: Dodajmy, że jutro uroczyste nawiedzenie relikwii odbędzie się w parafii Zesłania Ducha Świętego w Sopocie, a w czwartek w klasztorze sióstr karmelitanek bosych w Gdyni.
2: Wakacje z Radiem Plus.

0: co trzeba zrobić, gdy bijemy jakiś rekord, a chcielibyśmy, by został oficjalnie uznany i przypisany nam.
1: Każda kategoria ma wytyczne, czyli ma zbiór zasad, które trzeba spełnić, żeby taki rekord mógł zostać uznany. Wobec tego ta komunikacja jest kluczowa.
2: Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Hello, ciocia z Ameryka dzwoni. Wpadajcie z wizytą. Żadnych excuse ja nie przyjmuję. Przez Islandię macie plane prosto z Gdańska. To czekam. Bye!
9: Lataj z Gdańska. Od września linia Islander do Reykjaviku i wygodnie dalej do Stanów oraz Kanady. A w międzyczasie zwiedzisz Islandię. Nowość dla latających bliżej. Bruksela z lotem. Sprawdź pełną siatkę połączeń portu lotniczego Gdańsk na airport.gdansk.pl.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
2: Po reklamie.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: A czasem wystarczy jeden pomysł, kilkaset osób i dobra organizacja, żeby przejść do historii, ale zanim ktoś odbierze certyfikat rekordu, musi spełnić kilka ważnych warunków. Jakich? O tym w materiale Mateusza Króla.
2: Lato to czas festynów, pikników i rodzinnych imprez. Właśnie wtedy rodzą się najbardziej szalone pomysły. Najdłuższy grill, największa pizza, wspólny taniec czy rekordowy korowód. Wielu organizatorów myśli, zróbmy rekord. Niewielu jednak wie, że samo wykonanie zadania to dopiero początek.
3: Biuro Rekordów jest to jedyna taka firma w Polsce, która zajmuje się certyfikacją oficjalnych rekordów Polski.
2: Tłumaczy Elżbieta Olszewska z Biura Rekordów.
3: Albo rekordów ustanawianych przez Polaków za granicą. Jak się robi coś wyjątkowego, coś nietopowego, do nas się można zgłosić, napisać i my chętnie będziemy weryfikować takie wyjątkowe osoby.
2: Biuro Rekordów nie tylko przyznaje certyfikaty, najpierw sprawdza, czy pomysł w ogóle może zostać uznany za rekord. Dla każdej kategorii powstaje osobny regulamin. Trzeba dokładnie określić zasady, sposób liczenia i przygotować dokumentację. Bez tego nawet najbardziej widowiskowa akcja nie trafi do oficjalnych statystyk.
3: Każda kategoria ma wytyczne, czyli ma zbiór zasad, które trzeba spełnić, żeby taki rekord mógł zostać uznany. Wobec tego ta komunikacja jest kluczowa.
2: Przykład. We Wrocławiu dokładnie 796 osób przez 15 minut jednocześnie czytało przyniesione ze sobą książki na Placu Solnym. To rekord miasta, bo w Biurze Rekordów można zgłaszać nie tylko rekordy Polski, ale także rekordy miast, gmin czy lokalnych społeczności.
4: To jest fantastyczna akcja. Przede wszystkim powinniśmy wrócić do czytania. Rozwijamy mózg przede wszystkim. Poszerzamy horyzonty.
5: Wracamy do czytania. Czytanie zawsze rozbudowuje wyobraźnię i co jest potrzebne.
6: A ja uważam, że to jest zawsze dobra inicjatywa też, żeby się spotkać i zainspirować.
2: Latem często padają też rekordy taneczne. W Koszalinie ustanowiono rekord Polski w jednoczesnym tańczeniu salsy. Liczy się nie tylko liczba uczestników, ale również to, czy wszyscy wykonują zadania zgodnie z ustalonymi zasadami.
7: Szczęśliwie udało nam się pobić rekord Polski w jednoczesnym tańczeniu salsy. Musieliśmy pobić dotychczasowy rekord, który nieoficjalnie należał do miasta Kołobrzeg. Musiało to być ponad 317 osób, ten wynik udało się pobić z dużo większą liczbą. No i mamy to.
2: Są też rekordziści, którzy wybierają znacznie trudniejsze wyzwania. Mateusz Woźny przeszedł na rękach kilometr, ciągnąc za sobą ważący około 700 kg pojazd. Zrobił to w godzinę 47 minut i 28 sekund, poprawiając poprzedni rekord o ponad godzinę.
8: Jestem bardzo podekscytowany. Takie wsparcie, jakie tutaj miałem, tyle ludzi. To darcie się, to dźwiękowanie niesamowicie. Pierwsze okrążenie myślałem, że tak naprawdę nie dam rady, bo mnie trochę poniosło. Miałem mieć tam zaznaczone metry, gdzie miałem sobie robić przerwę, ale olałem to i po prostu naraz zrobiłem tam po 30-40 metrów.
2: A jakie rekordy najczęściej zaskakują nawet sędziów?
3: Standardowo tak mniej więcej, tak średnio rocznie bijemy około 100 rekordów. Z takich najdziwniejszych, tutaj chyba Polacy królują w rekordach morsowych. Najdłuższe siedzenie zanurzonych w kostkach lodu, pod śniegiem, w lodowatej wodzie. Tutaj mamy mnóstwo rekordzistów i oni albo pływanie w lodowatej wodzie. Mamy mnóstwo nazwisk, które się non stop przewijają tutaj. Biją rekordy i pobijają swoje własne rekordy nawzajem.
2: Nie każda próba kończy się sukcesem. W tym roku nie udało się pobić gitarowego rekordu świata we Wrocławiu, ale organizatorzy już zapowiadają kolejne podejście, bo w świecie rekordów porażka często jest tylko motywacją do następnej próby. Jeśli więc podczas wakacyjnego festynu ktoś rzuci pomysł, bijemy rekord, warto pamiętać, że potrzebny jest nie tylko dobry pomysł i tłum chętnych. Najpierw trzeba zgłosić się do Biura Rekordów. Dopiero wtedy wynik ma szansę przejść do historii. Mateusz Król, Radio Plus.
1: To wszystko w tej części magazynu. W kolejnej o tym, jak bardzo rośnie kult rodziny Ulmów.
9: Beatyfikacja to wszystko wyniosła na taki poziom zainteresowania także społecznego, a nawet międzynarodowego, że te wyzwania rosną. Trzeba, żeby do tych trudnych pytań, które stawiają ludzie, trzeba umieć na nie odpowiedzieć albo też przenosić to na program edukacyjny.
1: Jak bardzo po 3 latach od beatyfikacji rośnie zainteresowanie życiem rodziny Ulmów, mówić będziemy po 17 w magazynie, a za chwilę najświeższe wiadomości, które przedstawi Mikołaj Gronet.
0: Wakacje z Radiem Plus.

0: Holenderskie rakiety Patriot zostają na lotnisku w Jasionce, mówi szef MON. Kolejna burza o zarobki lekarzy i problemy szpitala w Mogilnie. Sprawdzimy też, gdzie Polacy chcą wyjechać na wakacje. Minęła 17. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Polska jest traktowana jako lider gospodarczy i militarny wschodniej flanki NATO, mówi w Ankarze szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. W stolicy Turcji odbywa się dwudniowy szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jak podkreśla minister obrony narodowej, Europa musi wziąć większą odpowiedzialność za obronę własnego terytorium.
1: Polska jest liderem wschodniej flanki, to już nie ulega żadnym wątpliwościom. Jest liderem gospodarczym i militarnym wschodniej flanki NATO. I tak jesteśmy od początku szczytu w Ankarze traktowani.
0: Mówił szef MON, rozmawiał już m.in. z premierem Kanady, władzami Korei Południowej czy minister obrony Holandii.
1: I tutaj dobra wiadomość, holenderskie patrioty zostają do końca roku na lotnisku w Jasionce. Mamy to potwierdzone, więc to jest ta sojusznicza solidarność i wdzięczność, której Polska doświadcza.
0: Polska, USA, Niemcy, Szwecja i Holandia podpisały też porozumienie dotyczące serwisowania w Europie rakiet Patriot. Kolejna burza o zarobki lekarzy i problemy szpitala w Mogilnie. 26 tysięcy złotych za godzinę i ponad 300 tysięcy dniówki. Takie rachunki miała wystawiać placówkom medycznym w całej Polsce spółka neurochirurgów. Według informacji portalu Wirtualna Polska lekarze wykonywali zabiegi, które trwały tylko kilka minut. Jedną z placówek, która korzystała z tych usług, był szpital w Mogilnie niedaleko Bydgoszczy. NFZ przeprowadził kontrolę.
2: Szpital przedstawiał do rozliczenia procedury droższe, które wiązały się z pobytem pacjentów w szpitalu. Faktycznie natomiast mogły one zostać wykonane w trybie ambulatoryjnym, a więc bez potrzeby hospitalizacji. I w ten sposób dochodziło de facto do wyłudzenia wyższej refundacji z NFZ.
0: Mówiła Barbara Nawrocka z Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Szpital w Mogilnie dostał ponad 2,5 miliona złotych kary. Obecny dyrektor placówki zawiadomił już organy ścigania. Sprawa dotyczy wcześniejszych rozliczeń.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Włochy, Hiszpania i Turcja to najczęściej wyszukiwane przez Polaków kierunki wakacyjnych wyjazdów. Z najnowszego raportu Google'a wynika, że zainteresowanie urlopem za granicą wyraźnie rośnie, podczas gdy krajowe kurorty tracą na popularności. Czy to znaczy, że Polacy nie chcą spędzać wakacji w kraju? Sprawdzał Mateusz Gołębiewski.
4: Choć najwięcej wyszukiwań faktycznie dotyczy Włoch, Hiszpanii i Turcji, to branża krajowa wcale nie liczy strat. Spadek zainteresowania dotyczy przede wszystkim dużych miejscowości i popularnych kierunków, a trendy w tym roku wyglądają nieco inaczej.
5: Przede wszystkim dużo klientów szuka agroturystyki, czyli małych miejscowości. Szukają czegoś, co będzie cisza, spokój, las.
4: Mówi mi Marek Kamieński, ekspert do spraw turystyki. Wśród krajowych trendów widać również rosnącą popularność hasłem Sinice, co może sugerować, że Polacy chcą jednak nad morze. Ciekawostką jest również duże zainteresowanie programem Ministerstwa Obrony Narodowej Wakacje z Wojskiem.
0: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Od jutra maturzyści będą decydować, jakie wybrać studia. W środę Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje oficjalne wyniki egzaminów dojrzałości.
6: Jest nerwówka w oczekiwaniu na wyniki?
7: A jeszcze większe niż przed egzaminami. Przed egzaminem można jeszcze coś zrobić. Przygotować, powtórzyć. Masz jakąś taką sprawczość, a po egzaminie?
6: Ale jesteś dobrej myśli? Będzie dobrze?
7: Ja nie jestem obiektywny, ale te egzaminy wydaje mi się, że mi poszły dobrze.
6: Trzymam kciuki, życzę, żeby te wyniki były jak najlepsze.
7: A przyda się. Teraz to już tylko oczekiwanie i ta groza.
0: Z Emilem, tegorocznym maturzystą z Bełchatowa, rozmawiał Rafał Różycki.

Zachmurzenie na Pomorzu całkowite, do tego przelotne opady deszczu. Termometry pokazują od 16 do 18 stopni. Wiatr dość silny zachodni, ciśnienie 1001 hektopaskali. Temperatura w nocy około 12 stopni. Jutro dużo chmur. W pierwszej części dnia jednak przejaśnienia i trochę słońca. W drugiej opady deszczu. Termometry pokażą w środę do 19 stopni.

0: Radio Plus 9 minut po godzinie 17. Marek Dmachewicz, zapraszam na drugą część magazynu reporterów. Sprawdźmy tematy.
1: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
0: A na początek o tym, jak po 3 latach od beatyfikacji rozwija się w Polsce kult rodziny Ulmów.
2: My mamy dość dużo, jak na naszą lokalizację, turystów zagranicznych. Dużo jest też grup niemieckich. Pojawiają się bardzo często Włosi. No a przede wszystkim bardzo dużo jest grup polskich. Ten pik sezonu to jest właśnie te ciepłe miesiące.
0: Potem kolejny odcinek cyklu Wiara na luzie w Radiu Plus. Dziś temat spowiedzi.
3: Temat jest taki bardzo wrażliwy i bardzo indywidualny, dotyka naszego wnętrza. No i wiadomo, że człowiekowi trudno jest mówić o swoich wadach, o tym, co gdzieś tam w sercu głęboko przeżywa, co jest takie bardzo indywidualne i bardzo osobiste.
0: Na magazyn tradycyjnie jeszcze przed 18 zakończą aktualności z Watykanu. Zapraszam.
1: Wakacje z Radiem Plus.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: Dziś w Kościele Katolickim liturgiczne wspomnienie błogosławionej rodziny Ulmów. Po 3 latach od beatyfikacji zainteresowanie życiem rodziny rośnie, a do Markowej zjeżdżają pielgrzymi nie tylko z kraju, ale z całego świata. Jak rozwija się kult tej wyjątkowej rodziny, o tym Aneta Paszko.
2: Rodzina Ulmów to sprawiedliwi wśród narodów świata, którzy za pomoc Żydom w czasie II wojny światowej ponieśli najwyższą karę. Jak zauważa biskup Artur Ważny, członek Komisji Wychowania Katolickiego, we współczesnym świecie trudnym dla rodzin, Ulmowie pozostają wzorem oraz inspiracją.
3: Ulma wcale się nie bał mieć dużej rodziny, więc to jest też piękne, że pokazujemy, że to nie jest domena osób, które są niewykształcone, że mają wiele dzieci, ale odwrotnie właśnie, im większe jakieś uświadomienie praw do życiu, celu naszego życia, sprawia, że rodzina to życie chce pomnażać, chce uczestniczyć w przekazywaniu tego życia i to jest rodzina bardzo radosna.
2: Gdyby nie zaangażowanie wielu osób, w tym społeczników, polityków i zwykłych ludzi, ten przekaz nie byłby tak szeroki. Pamięć i kult o rodzinie Ulmów trwa, podkreśla Waldemar Rataj, dyrektor Muzeum imienia Rodziny Ulmów w Markowej.
4: Ten proces cały czas następuje, takiego organicznego przenoszenia tej odpowiedzialności także za ten przekaz pamięci, ale na beatyfikacja to wszystko wyniosło na taki poziom zainteresowania także społecznego, a nawet międzynarodowego, że te wyzwania rosną, prawda? To już nasza malutka instytucja tego sama nie udźwignie, więc budujemy koalicję. I tak trzeba, żeby do tych trudnych pytań, które stawiają ludzie, trzeba umieć na nie odpowiedzieć, albo też przenosić to na program edukacyjny.
2: W muzeum w Markowej, skąd pochodzili bohaterowie, właśnie trwa szczyt pielgrzymowania i turystyki, przyznaje Szymon Brudka, pracownik obiektu.
5: My mamy dość dużo, jak na naszą lokalizację, turystów zagranicznych. Dużo jest też grup niemieckich. Pojawiają się bardzo często Włosi. No a przede wszystkim bardzo dużo jest grup polskich. Ten pik sezonu to jest właśnie te ciepłe miesiące. To jest 40-50 tysięcy rocznie.
2: O tym, jak duże jest zainteresowanie życiem i historią rodziny Ulmów, świadczy też ilość zgłoszeń, które każdego dnia wpływają do Kurii Przemyskiej z prośbą o relikwie świętych, przyznaje ksiądz Bartosz Rajnowski, rzecznik Kurii.
6: Zwracają się o relikwie zarówno proboszczowie, księża biskupi, ale też ludzie świeccy. W Polsce rozprowadzono już około 1600 relikwii. Jeśli chodzi o świat, to około 150. Już na każdym kontynencie są relikwie rodziny Ulmów.
2: Beatyfikacja była takim zewnętrznym potwierdzeniem faktu, że rodzina Ulmów została zauważona, dodaje ksiądz Rajnowski.
6: Została pokazana światu jako przykład rodziny żyjącej wartościami religijnymi, pogłębianej w rodzinie, aż do męczeństwa. I ta beatyfikacja sprawiła, że nie tylko ludzie na Podkarpaciu, w Markowej, w diecezji przemyskiej i w Polsce, ale i na świecie dowiedzieli się o tej bohaterskiej rodzinie męczenników z Markowej.
2: Aby uzyskać relikwie błogosławionej rodziny Ulmów do kościoła czy kaplicy, proboszcz musi wystosować oficjalną pisemną prośbę do Kurii Metropolitalnej w Przemyślu. Obecnie nie ma peregrynacji relikwii Ulmów w Polsce. Zdarzają się natomiast pojedyncze nawiedzenia. Szczegółowe informacje o kalendarium poszczególnych nawiedzeń w kraju można śledzić na oficjalnej stronie błogosławionej rodziny Ulmów. Aneta Paszko, Radio Plus.
1: Magazyn reporterów Radio Plus, a za chwilę w cyklu Wiara na Luzie o tym, czy są sytuacje, gdy spowiedzi należy się bać.
7: O wiele łatwiej, nie wiem, przychodzi nam się chwalić i opowiadać sukcesami w szkole dzieci, a o tym właśnie, co gdzieś tam w życiu mi nie wyszło, to trudniej jest nam się tym z tego zwierzyć, o tym powiedzieć.
0: Wakacje z Radiem Plus.
8: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET. Intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: Bo w Media Expert taniej masz. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
11: domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
12: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
13: Barbara, łatwa kasa?
14: Marian, zawsze.
13: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
14: Sprytnie.
13: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Po reklamie.

0: Popołudniowy program Radia Plus do 18.28 minut, a w magazynie kolejna część cyklu Wiara na luzie w Radiu Plus z Dorotą Gut wraz ze swoim gościem. Poruszą temat spowiedzi, czy jest się czym stresować.
1: Wiara na luzie w Radiu Plus. Zaprasza Dorota Gut.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, ksiądz Bartłomiej Rybacki z parafii świętego Józefa Oblubieńca w Zielonej Górze. Bardzo witam serdecznie panią i państwa.
3: Dzisiaj w wakacyjnym cyklu poruszymy temat spowiedzi. Niektórzy nazywają to najbardziej stresującą kolejką świata. Dlaczego tak bardzo denerwujemy się przed spowiedzią?
2: Myślę, że temat jest taki bardzo wrażliwy i bardzo indywidualny. Dotyka naszego wnętrza. No i wiadomo, że człowiekowi trudno jest mówić o swoich wadach, o tym, co gdzieś tam w sercu głęboko przeżywa, co jest takie bardzo indywidualne i bardzo osobiste. O wiele łatwiej, nie wiem, przychodzi nam się chwalić i opowiadać sukcesami w szkole dzieci, turniejami, które wyciężyli, medalami, które zdobyli. Chociaż właśnie dla mnie to jest troszeczkę obce, ale myślę, że o tych dobrych rzeczach łatwiej jest mówić, a o tym właśnie, co gdzieś tam w życiu mi nie wyszło, to trudniej jest nam się tym z tego zwierzyć, o tym powiedzieć. I myślę, że takim dodatkową barierą jest to, że często zapominamy o tym, iż w konfesjonale tak naprawdę rozmawiamy z Panem Jezusem Miłosiernym, a nie z księdzem. Ja pracuję wśród dzieci komunijnych, przygotowując trzecioklasistów do pierwszego spotkania właśnie z Panem Jezusem w spowiedzi świętej i w komunii świętej. I zawsze staram się im o tym przypomnieć, nie? Że w spowiedzi co prawda widzimy księdza, słyszymy księdza, mówimy do księdza, ale tak naprawdę tej spowiedzi słucha Pan Jezus. Ksiądz jest takim telefonem w ręku Boga, takim jego narzędziem. I myślę, że my dorośli też sami często o tym zapominamy, że to nie ksiądz decyduje o tym, czy dostaniemy rozgrzeszenie, czy nie, ale właśnie, ale to Jezus czeka, abyśmy mu powiedzieli o tym, co w sercu się kryje.
3: Znam osoby, które tak bardzo przejmują się spowiedzią i tym, że ksiądz zapamiętuje, że to ta osoba powiedziała dokładnie to, że uprawiają tak zwaną turystykę. Wolą pojechać do innej parafii, do innego całkowicie miasta, niż później mieć takie ryzyko, że spotka się tego księdza, u którego się człowiek spowiadał. Jak to jest? Księża zapamiętują w ogóle?
2: Bogu dziękować, na tym polega łaska Pana Boga, że jakby zabiera to wszystko troszeczkę od nas. Ja wiem, że jak się tego słucha, to może trudno w to uwierzyć, ale z kolei właśnie znowu wrócę do tych dzieci, które przygotowuję do pierwszej spowiedzi i pierwszej komunii świętej, i to właśnie zawsze im mówię, że gdyby ksiądz miał spamiętać te wszystkie osoby i te wszystkie grzechy, z którymi ludzie do niego przychodzą, to musiałby mieć głowę nie wiadomo jak wielką. I to tak się fizycznie nie da, prawda? Wiadomo, że też te nasze konfesjonały dzisiaj są coraz bardziej komfortowe. Można usiąść, można zamknąć drzwi, można spokojnie porozmawiać, ale też często myślę, że tak fizycznie nie da się tego wszystkiego spamiętać i jakby nie chodzi o to, bo ksiądz nie jest w tym konfesjonale od tego, żeby rozliczać i później zapisywać listę grzechów i poszczególnego człowieka rozliczać z jego słabości. Nie. Ksiądz tam jest po to, aby być przedłużeniem miłosiernego serca Pana Jezusa, żeby tego człowieka przytulić do serca. Zresztą, kiedy czytamy Ewangelię, to tak właśnie czynił Jezus Zacheuszowi. Kazał zejść z drzewa i ten, który był przez wszystkich uważany jako złodziej, on do niego przyszedł i jakby dał mu nową szansę. Przychodząc do jego domu, pokazał, że przebacza mu jego grzechy, a Zacheusz sam sobie wyznaczył pokutę w postaci tego, że swój majątek rozdał ubogim. Podobnie, kiedy przyprowadzono do Jezusa paralityka na łożu, który nie mógł chodzić. Też Jezus najpierw dostrzegł chorobę, ale dostrzegł coś zupełnie innego, że jego serce jest pokryte grzechem i najpierw uzdrawia ten grzech. Więc jakby spowiedź jest po to, aby najpierw wyjść do człowieka cierpiącego i to serce jego uzdrowić. A ksiądz tutaj nie jest od tego, aby rozliczać, co ci się nie udało, a w czym znowu zawiodłeś. Nie, jeśli ktoś tak myśli, to grubo się myli. Dzisiaj co prawda też coraz bardziej rozwija się zjawisko tak zwanego churchingu, czyli polega to na tym, że ludzie sami sobie wybierają kościół, który jakby spełnia ich oczekiwania duchowe, nie patrząc na to, gdzie, czy w której części miasta terytorialnie on się znajduje. Natomiast rzeczywiście w każdej takiej sytuacji to Chrystus słucha naszych grzechów, to Chrystus przychodzi, aby przytulić nas w konfesjonale, w sakramencie pokuty i pojednania, i to ten sam Chrystus nas podnosi z naszych upadków. I to jest ważne i istotne, byśmy właśnie pamiętali, że to nie ksiądz decyduje o mnie, ale to Jezus przychodzi, aby mnie uleczyć, aby mnie pocieszyć, aby mnie przytulić. I zachęcam, żebyśmy o tym nie zapominali.
1: Wiara na luzie w radio.

0: popołudniowy program Radia Plus do 18.19 minut, a w magazynie jeszcze pojawią się aktualności z Watykanu już za chwilę.
1: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
3: Dywizjonu 303. Nowoczesna inwestycja w Pruszczu Gdańskim. Mieszkania od 26 do 82 metrów kwadratowych z ogródkami, balkonami i funkcjonalnymi układami. Nowoczesność połączona z elementami historii. Przeszklone klatki schodowe, cichobieżne windy i wiele innych udogodnień podnoszą komfort mieszkańców. Lokalizacja w spokojnym otoczeniu z łatwym dostępem do centrum.

0: limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Trójmiasto, Aleja Grunwaldzka 270, Gdańsk. Nowy Lexus ES nareszcie jest.
1: Uwaga podróżnicy! Jeśli tego lata chcecie zejść z utartych szlaków i odkryć nieznane, mamy dla Was jedyny właściwy kierunek – Sopot. To tu podczas 16. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego NDI Sopot Classic spotkają się wyjątkowi artyści, epickie muzyczne opowieści i koncerty pełne przygody. Wołosi, Agata Szymczewska, Maciej Zakrzewski, Symfonia Alpejska, Szeherezada i wiele więcej już od 4 do 11 lipca. Spakujcie ciekawość! Niech wybrzmi przygoda. Bilety www.sopotclassic.pl. Zapraszają Polska Filharmonia Kameralna Sopot, Miasto Sopot oraz Grupa NDI.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
3: Co tam budują tak żwawo?
4: Mieszkania nowe.
3: A, czyli osiedle nowe?
4: Nie osiedle, mikromiasto. A ja będę miał w nim mega życie.
5: Centrum Chważno-Wiczlino. Nowa oferta mieszkaniowa grupy Hossa w najmłodszej dzielnicy Gdyni. Wybierz doskonałe miejsce do życia i spędzania wolnego czasu. Restauracje, miejski park, miejsca spotkań, obiekty kulturalne. Nowoczesne mikromiasto z prawdziwego zdarzenia. Szczegóły w biurach sprzedaży Hossa oraz na hossa.gda.pl.
6: Po reklamie.

0: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Papież mianował moderatora kurii diecezji rzymskiej. Francuzi powracają do Boga, bo przeczuwają, że to właśnie wiara daje człowiekowi wolność, uważa arcybiskup de Moulin Beaufort, do niedawna przewodniczący Episkopatu Francji. Pomimo wakacji na placu Świętego Piotra nie ustaje pomoc dla bezdomnych. Szukają nie tylko konkretnego wsparcia, ale także potwierdzenia własnej godności, mówi posługująca wśród nich polska palotynka. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Papież mianował moderatora kurii rzymskiej diecezji. To nowa funkcja wprowadzona w ramach reform, które przeprowadza obecnie w Rzymie Leon XIV. Moderatorem został ksiądz Pier Luigi Stolfi, proboszcz parafii świętego Linusa. Był między innymi wicerektorem rzymskiego seminarium. Leon XIV jest na urlopie w Castel Gandolfo. Jak przyznał, jest to czas odpoczynku, ale też przygotowania do kolejnych zadań. We wrześniu papież uda się w podróż apostolską do Francji. Ojciec Święty spotka tam kościół, który przechodzi głęboką transformację, a zarazem został obdarowany przez Boga młodymi, którzy proszą o chrzest, uważa arcybiskup Eric de Moulin Beaufort, metropolita Reims, a do niedawna przewodniczący Episkopatu Francji.
2: Podkreśla, że Francja, którą zobaczy Leon XIV, to kraj wielkiego paradoksu. Z jednej strony ludzie chcieliby się uniezależnić od Boga, zarazem jednak widzą, że to chrześcijaństwo daje człowiekowi wolność. I to właśnie ta wewnętrzna wolność, ten ewangeliczny styl życia pociąga dziś nowe pokolenia. Arcybiskup de Moulin Beaufort podkreśla, że napływ młodych ludzi do kościoła nie jest efektem udanej działalności duszpasterskiej. Nie znaleźliśmy cudownego rozwiązania. Wierzę, że ci katechumeni są darem, jaki daje nam Bóg, aby zachęcić nas do pracy nad przemianą duszpasterską.
1: Leon XIV będzie we Francji od 25 do 28 września. Choć rozpoczęły się wakacje, dykasteria do spraw posługi miłosierdzia nie zawiesiła pomocy dla ubogich. Przy kolumnadzie na placu Świętego Piotra działa przychodnia dla ubogich i bezdomnych oraz prysznice. Od 11 lat posługuje tam jako wolontariuszka polska palotynka siostra Hanna Kiedrowska.
3: Moja praca polega na tym, że robię listę, aby wszyscy chętni, którzy chcą się wykąpać, którzy chcą skorzystać z pryszniców, mogli się zapisać, gdy później po kolei wołamy. W międzyczasie mogą się, kto chce, ogolić. Mogą skorzystać także z posiłku, który przygotowujemy.
1: Siostra Hanna podkreśla, że ważne jest nie tylko zapewnienie bezdomnym podstawowej pomocy, ale także przywrócenie im utraconej godności.
3: Jeśli ktoś chce porozmawiać, to rozmawiamy z nimi, bo do tych ludzi, którzy żyją na ulicy, jest potrzebna rozmowa, zainteresowanie. Oni też poszukują w swoim życiu sensu, poszukują swojej godności, bo ci ludzie upadli. Ci ludzie, nie wiadomo, że o własnych siłach nie mogą powstać. Są tak zranieni, że trudno im wrócić do normalnego życia.
1: Obok pryszniców przy placu Świętego Piotra w pomieszczeniach dawnej poczty funkcjonuje też przychodnia. Przez minionych 10 lat udzielono tam ponad 140 tysięcy bezpłatnych świadczeń medycznych i wydano 180 tysięcy leków.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
4: 6 minut pozostało do 18. To wszystko w dzisiejszym magazynie, a za chwilę najświeższe wiadomości z kraju i zagranicy, które przedstawi Mikołaj Gronet.

0: Radio Plus.
1: Rosjanie mogą wrócić na igrzyska, MKOL znosi sankcje. Polacy nie chcą odkładać na PPK, eksperci proponują zmiany. Archidiecezja krakowska ostrzega wiernych przed lefebrystami. Minęła 18. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Rosjanie mogą wrócić na Igrzyska Olimpijskie. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zniósł wszystkie dotychczasowe ograniczenia wobec rosyjskich sportowców. Tymczasowo przywrócił też w prawach rosyjski Komitet Olimpijski. O szczegółach nasz reporter Michał Rawa.
2: W swoim komunikacie MKOL tłumaczy, że ograniczenia zostały wprowadzone po tym, jak Rosja włączyła do swojego Komitetu Olimpijskiego organizację zanektowanych siłą Doniecka i Ługańska. Po analizie dokonanej przez MKOL wynika, że w skład rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego nie wchodzą już organizacje zanektowanych terenów i stąd decyzja MKOL-u. Międzynarodowy Komitet Olimpijski nie sprecyzował, na jak długo odwiesza rosyjski komitet. Zapewnił jedynie, że będzie monitorował sytuację.
1: Dotychczas rosyjscy sportowcy mogli startować jedynie pod flagą neutralną po udowodnieniu, że nie wspierali rosyjskiej agresji na Ukrainę.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Nowe ustalenia w sprawie śmierci Moniki Silwy Koniuszek w Ekwadorze. Do jej zgonu mogły przyczynić się inne osoby. Olsztyńska prokuratura współpracuje z ekwadorskimi śledczymi, którzy zlecili kolejne badania.
3: Najprawdopodobniej do śmierci pokrzywdzonej przyczyniły się osoby trzecie. Było to celowe działanie osób trzecich, ale w tym zakresie czekamy na opinię ostateczną. W sprawie zostały zlecone dalsze badania. Czekamy na wyniki tych badań i ostateczną opinię sekcji zwłok.
1: Mówił Daniel Brodowski z olsztyńskiej prokuratury. Polska aktywistka antykorupcyjna od miesięcy ujawniała nieprawidłowości w ekwadorskiej administracji. Informowała też o tym, że otrzymywała groźbę.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Pracownicze plany kapitałowe do zmiany, tak wynika z raportu Komisji Nadzoru Finansowego. Z ponad 15 milionów pracujących Polaków tylko 4 miliony odkładają na PPK, a z tego prawie 1/5 wypłaca pieniądze przed 60.
4: Na 2026 rok przypada ustawowy obowiązek przeglądu funkcjonowania PPK, który w ocenie Urzędu KNF powinien być okazją do dokonania niezbędnych modyfikacji tego programu w celu zwiększenia jego atrakcyjności oraz liczby uczestników PPK.
1: Mówił Jacek Barszczewski z KNF. Według ekspertów należy zwiększyć dopłaty od państwa, bo od 7 lat się nie zmieniły, to 240 zł rocznie. Dziś przechodząc na emeryturę bez PPK dostaniemy około połowy ostatniej pensji, a za 30 lat zaledwie 20%.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Schizma w Kościele katolickim. Archidiecezja krakowska ostrzega przed bractwem kapłańskim świętego Piusa X. Po wyświęceniu przez lefebrystów czterech biskupów wbrew woli papieża, członkowie bractwa zostali ekskomunikowani.
5: Bardziej chodzi o to, żebyście zdali sobie sprawę z sytuacji, w której jesteście. No i to jest też równocześnie zaproszenie. Wróćcie, przemyślcie swoją decyzję.
1: Mówił rzecznik archidiecezji krakowskiej Piotr Studnicki. W Libertowie znajduje się kaplica bractwa, ale jak wskazuje kuria, wierni nie powinni korzystać z posługi tych duchownych.
6: Sakramenty pokuty, czyli spowiedź i również błogosławieństwo małżeństw powoduje, że te sakramenty są nieważne. Natomiast pozostałe sakramenty oni sprawują niegodziwie.
1: Dodawał ksiądz Marcin Woloczko, oficjał Sądu Metropolitalnego w Krakowie. To nie pierwszy taki przypadek. Jan Paweł II ekskomunikował członków bractwa, którzy wyświęcili biskupów ponad 50 lat temu.

Na Pomorzu zachmurzenie całkowite, opady deszczu nad większą częścią regionu. Termometry pokazują od 16 do 18 stopni. Wiatr dość silny, zachodni. Ciśnienie waha się teraz, wynosi 1000 hektopaskali. Temperatura w nocy około 12 stopni. Jutro w pierwszej części dnia sporo chmur, ale będą przejaśnienia i trochę słońca. W drugiej opady deszczu. Termometry pokażą w środę do 19 stopni.

Simon & Garfunkel w Radiu Plus. Marek Dmuchowicz, zapraszam na kolejną godzinę z przebojami z nutą nostalgii. Za chwilę zajrzymy do kalendarium. Zawitamy też w tej godzinie do Bydgoszczy na zawody sportowe, a konkretnie na letnie europejskie igrzyska Virtus 2026 dla sportowców wyczynowych z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Porozmawiamy w tej godzinie z organizatorami i uczestnikami tych zawodów. A teraz Bananarama. Venus.

0: w Radiu Plus zaglądamy teraz do kalendarium. 7 dzień lipca. Posłuchajmy, co się działo u nas jakiś czas temu.
1: Rok 1570. Do Gdańska powrócili entuzjastycznie witani przez mieszkańców aresztowani w Lublinie burmistrzowie Konstantin Ferber i Georg Klefeld. Aresztowano ich rok wcześniej, co było kulminacją narastających napięć między Królestwem Polskim a autonomicznym miastem Gdańsk. Więzienie mogli opuścić dopiero po ogłoszeniu konstytucji karnkowskiego, przeproszeniu króla Zygmunta II Augusta i otrzymaniu jego przebaczenia. Rok 1616. Na plaży koło Krakowca morze wyrzuciło dwie duże ryby – mieczniki. To niecodzienne w tym rejonie zjawisko zostało uwiecznione na obrazie, który zawisł w Gdańsku w ratuszu głównego miasta. Obraz jednak zaginął w 1945 roku. Rok 1676. W ratuszu głównego miasta władze Gdańska, a zgromadzone tłumy mieszkańców na Długim Targu, złożyły na ręce przybyłego do miasta biskupa warmińskiego Jana Wyczgi przysięgę na wierność nowemu królowi Janowi III Sobieskiemu. Rok 1734. W kwaterze głównej marszałka Burcharda Christopha von Municha w Oruni podpisano akt kapitulacji Gdańska. Oblężenie miasta, które trwało od lutego, to efekt wojny o sukcesję polską między zwolennikami Stanisława Leszczyńskiego, a popieranym przez Saksonię i Rosję Augustem III Sasem. Do czasu przyjazdu Augusta Wisłoujście, Szaniec Zachodni i Brama Oliwska miały pozostać w ręku wojsk saskich. Miasto miało także zapłacić znaczną kontrybucję Rosjanom. W czasie oblężenia na Gdańsk spadło ponad 5400 pocisków armatnich. Zniszczeniu lub uszkodzeniu uległo około 1800 domów. Rok 1801. W rodzinie gdańskiego cieśli okrętowego, mistrza Johana Jakoba Klawitera, urodził się syn Johann Wilhelm, późniejszy pionier budowy statków parowych. W 1827 roku założył nowoczesną stocznię na Brabanku, na lewym brzegu Motławy. Zmarł w 1863 roku w Berlinie. Rok 1879. W Gdańsku odbyła się publiczna prezentacja fonografu, wynalezionego 2 lata wcześniej przez Thomasa Edisona. Pokaz dla licznie zgromadzonej publiczności odbył się w sali Bractwa Strzeleckiego przy ulicy 3 Maja. Ze względu na duże zainteresowanie był powtarzany w ciągu kilku następnych dni.
0: I to wszystko wydarzyło się 7 lipca, a za chwilę będziemy na letnich igrzyskach dla sportowców z niepełnosprawnościami intelektualnymi, które odbywają się w Bydgoszczy.
2: Reklama.
3: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
7: Została nam już tylko apteczka.
6: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
7: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
6: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
8: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
6: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
8: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
9: Adamet, z pasji do rozwoju.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
11: Marian?
12: Hmm?
11: Ty to lubisz taniej kupić, nie?
12: Oj, lubię, lubię, Barbara.
11: A co? A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
12: O, i to lubię najbardziej.
13: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
14: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
15: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
2: Po reklamie.

0: naszych wakacyjnych podróżach po kraju odwiedzimy teraz Bydgoszcz, bo tam trwają letnie europejskie igrzyska Virtus 2026. Najważniejsza europejska impreza sportowa dla wyczynowych zawodników z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Rywalizacja odbywa się m.in. na stadionie Zawiszy, basenie Astorii oraz obiektach Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego i potrwa do 11 lipca, a na stadionie Zawiszy była dziś Karolina Marcisz, która rozmawiała z organizatorami i uczestnikami zawodów.
1: Na torze 7 reprezentantka Włochów. Na torze 6 reprezentantka Polski Aleksandra Andrejko.
2: Agnieszka Szewczyk, organizator części lekkoatletycznej Europejskich Igrzysk Virtus.
3: Z ilu krajów sportowcy się do nas do Bydgoszczy zjechali?
2: Mamy 21 krajów, mamy między innymi też zaproszonych gości z Australii i z Izraela, poza europejskimi krajami.
3: Jakbym pani mogła jeszcze przypomnieć, jakie dyscypliny w tym roku?
2: Dyscypliny. Mamy pływanie, rowing, czyli ergometry, ergowiosła, tenis stołowy, tenis, lekkoatletyka, piłka ręczna, koszykówka 3x3 i kolarstwo.
1: Teraz kilka metrów straciła, bo mocniej podkręciła tempo Angela de Miguel Prieta. Jej tempo utrzymała Ludmyła Danolina, ten dwie zawodniczki.
4: Jestem Antoni Wierciorch.
3: Jaką dyscyplinę trenujesz?
4: Ja trenuję 100 metrów w rzucie oszczepem.
3: I jakie wyniki do tej pory? Bo słyszałam, że sukcesy.
4: No tak. Mam na 100 metrów mam złoty. Dzisiaj na 200 byłem trzeci, a teraz będę biegł w finale.
3: Gratuluję. Życzę powodzenia już za chwilę. I co najbardziej lubisz w sporcie?
4: No i ja najbardziej lubię rzut oszczepem i 100 metrów.
5: Mateusz Marzec.
3: Jaką dyscyplinę sportu trenujesz?
5: Lekkoatletykę i narciarstwo zimą.
3: Dzisiaj skupiamy się na lekkiej atletyce. Jakie dyscypliny już za tobą? Czy już w jakichś konkurencjach brałeś udział?
5: No, brałem skok w dal, 400 metrów i dzisiaj 200 metrów.
3: I jakieś sukcesy, jakie wyniki?
5: 2x4 miejsce i dziś 5.
3: Drużyna, wy razem trenujecie, razem spędzacie czas. Jak często się widujecie na treningach?
5: 3 razy w tygodniu.
3: Nie nudzi ci się to, czy sport to twoja pasja?
5: No, moja pasja.
3: Co ci daje ten sport na co dzień? Trochę wytchnienia, oddech?
5: No, wytrwałość, zapomnienie od niektórych problemów.
6: Małgorzata Tlałka-Długosz, trener sportowców z grupy II i III w lekkoatletyce.
3: Jak ważne to są zawody dla pani podopiecznych?
6: No, Mistrzostwa Europy to są jedne z najważniejszych zawodów w sezonie, dlatego tak naprawdę formy i przygotowania całe były nakierowane pod ten czas i pod tą porę startową. No to jest szansa reprezentowania Polski, jedna z niewielu szans reprezentowania Polski, więc to jest dla zawodników bardzo duża nobilitacja, duma i motywacja do tego, żeby naprawdę trenowali i przykładali się do i startów, i treningów.
3: Bo często te osoby z niepełnosprawnościami, może osoby, których nie znają, traktują z jakimś lękiem, z obawą. A dlaczego tak naprawdę nie powinniśmy się ich bać? Bo to jest bardzo krzywdzące.
6: Przede wszystkim to są świetni ludzie. Pamiętajmy o tym, że oni mają niesamowite możliwości. Że często jest tak, że otoczenie, środowisko hamuje ich w pokonywaniu pewnych barier. Z obawy o ich zdrowie, o ich możliwości, o ich potencjał. Te dzieciaki mogą dużo, mogą bardzo dużo, mogą coraz więcej. I nasi sportowcy pokazują, że to się dzieje. Ja się bardzo cieszę z tego, że nasi sportowcy zdobywają medale na tych zawodach, ale moją największą dumą jest to, że oni stanowią normalną ekipę sportowców. Są sportowcami, funkcjonują jak świetny team lekkoatletyczny. No i powiem, czego więcej chcieć, no. Do tego dochodzą jeszcze fajne wyniki, no po prostu radość wielka.
0: Na odbywających się w Bydgoszczy letnich europejskich igrzyskach Virtus 2026 dla sportowców z niepełnosprawnościami intelektualnymi z mikrofonem Radia Plus była dziś Karolina Marcisz.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Kantory Conti zapraszają do strefy najkorzystniejszych cen walut. Teraz również do nowo otwartej placówki w centrum handlowym Cliff w Gdyni. Polski kapitał, szwajcarska jakość. kantorconti.pl.
5: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
0: Po reklamie.

0: Radio Plus.
1: Burze w Małopolsce, strażacy mają dużo pracy. NATO ma dalej wspierać Ukrainę. Jutro w Ankarze spotkanie Trump-Zełański. Dziś liturgiczne wspomnienie błogosławionej rodziny Ulmów. Minęła 19. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Połamane drzewa i konary, ale też zerwane dachy i linie energetyczne. Małopolska Straż Pożarna walczy ze skutkami burzy, jaka przechodzi przez region. Do 18 służby interweniowały tam 130 razy, a zgłoszenia cały czas napływają.
2: Zdecydowana większość działań polega na usuwaniu powalonych drzew i połamanych konarów z dróg oraz posesji. W powiecie bocheńskim odnotowaliśmy również uszkodzenia dachów na 4 budynkach mieszkalnych. Najpoważniejsze zdarzenie miało miejsce w miejscowości Siercza w powiecie wielickim, gdzie drzewo przewróciło się na jadące samochody osobowe oraz uszkodziło linię energetyczną. Tam jedna osoba została zaopatrzona na miejscu przez zespół ratownictwa medycznego.
1: Mówił Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. Na południu kraju obowiązuje pierwszy stopień ostrzeżenia przed burzami. Północ kraju to z kolei ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Na Pomorzu może wiać w porywach nawet do 120 km na godzinę. Zwiększenie inwestycji, rozwój produkcji przemysłu obronnego oraz dalsze wsparcie dla Ukrainy to zdaniem sekretarza generalnego NATO Marka Rutte kluczowe tematy, którymi powinien zająć się sojusz w czasie rozpoczynającego się szczytu w Ankarze. Do stolicy Turcji przyleciał już prezydent Karol Nawrocki i prezydent USA Donald Trump. I to na przywódcy Amerykanów będzie skupiać się uwaga europejskich państw. Jakub Krzyżak.
3: Donald Trump wielokrotnie podważał sposób funkcjonowania NATO. Jego zdaniem państwa europejskie korzystają z ochrony zapewnianej przez Stany Zjednoczone, nie ponosząc przy tym większych kosztów.
4: Trzeba jak najwięcej robić, żeby pokazać, że Europa jest w stanie sama się bronić.
3: Komentuje ekspert do spraw bezpieczeństwa profesor Maciej Milczanowski. Jak wynika z danych NATO, w ubiegłym roku państwa Europy i Kanada wydały na obronność dodatkowo 139 miliardów dolarów. Taktyka Trumpa okazuje się więc skuteczna, mówi mi generał Mieczysław Bieniek, były zastępca dowódcy strategicznego NATO.
5: Zmusił państwa europejskie, które rzeczywiście bardzo mało wydawało na obronność i bezpieczeństwo, do zwiększenia tego budżetu.
3: Mimo napięć nieoficjalnie już wiadomo, przywódcy krajów NATO, w tym Trump, mają potwierdzić w Ankarze, atak na jedno państwo sojuszu to atak na wszystkich.
1: Jutro odbędzie się też spotkanie Trump-Zełański.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Dzisiaj liturgiczne wspomnienie błogosławionej rodziny Ulmów. Zostali zamordowani przez Niemców w czasie II wojny światowej za pomaganie Żydom. Kościół wybrał datę 7 lipca. Nieprzypadkowo to rocznica ślubu Józefa i Wiktorii Ulmów.
6: Jak mówi Waldemar Rataj, dyrektor Muzeum imienia Rodziny Ulmów w Markowej, gdyby nie zaangażowanie wielu osób, w tym społeczników, polityków i zwykłych ludzi, ten przekaz nie byłby tak szeroki.
7: Ten proces cały czas następuje, takiego organicznego przenoszenia tej odpowiedzialności także za ten przekaz pamięci, ale no, beatyfikacja to wszystko wyniosła na taki poziom zainteresowania także społecznego, a nawet międzynarodowego, że te wyzwania rosną.
6: Obecnie Muzeum w Markowej przeżywa szczyt turystyczno-pielgrzymkowy. Spodziewanych jest nawet 50 tysięcy odwiedzających, którzy chcą poznać bohaterską rodzinę. Aneta Paszko, Radio Plus.
1: W tym wydaniu to już wszystko. Na kolejne wiadomości w Radio Plus zapraszam jutro o 6 w imieniu Michała Konopińskiego.
8: Zachmurzenie całkowite na Pomorzu, opady deszczu nad prawie całym regionem. Termometry pokazują od 16 do 18 stopni, wiatr dość silny zachodni. Ciśnienie spada, teraz wynosi 999 hektopaskali. Nocą temperatura około 12 stopni. Jutro w pierwszej części dnia dużo chmur, ale będą przejaśnienia i trochę słońca. W drugiej części opady deszczu, termometry pokażą w środę do 19 stopni.

Kylie Minogue w Radio Plus. Do 20 jeszcze m.in. Billy Joel, Grace Jones, Natalie Imbruglia, ja, Abba, Marek Dmuchewicz. Zapraszam na jeszcze jedną godzinę z przebojami z lutą nostalgii. A teraz Bee Gees.

0: Joel i Uptown Girls 1983 roku w Radio Plus. W teledysku do tej piosenki w rolę eleganckiej dziewczyny z wyższych sfer wcieliła się Christie Brinkley, jedna z najsłynniejszych wtedy supermodelek. Co ciekawe, na planie do tego wideoklipu między nią a Billym Joelem zaiskrzyło na tyle, że para pobrała się 2 lata później. Ich związek był jednym z najgłośniejszych w tamtym czasie, mimo że po kilku latach zakończył się rozwodem. W Radio Plus Queen za chwilę.
1: Reklama.
2: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów, 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
1: Citroen.
3: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
4: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Trójmiasto. Elegancki, wyrafinowany. Stworzone z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na 4 koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Trójmiasto. Aleja Grunwaldzka 270, Gdańsk. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
5: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
6: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
1: Po reklamie.

7 lipca, dziś mamy Światowy Dzień Czekolady. Nie wiem, czy wiecie, ale w cywilizacjach Majów i Azteków ziarna kakaowca były tak cenne, że wykorzystywano je jako środek płatniczy. Można było za nie kupić niemal wszystko od pokarmu aż po niewolników. No i patrząc na dzisiejsze ceny czekolady i na to, co dzieci, ale nie oszukujmy się, dorośli też są w stanie

Natalii Imbruglia w Radiu Plus. 9 minut do 20. Do 20 jeszcze rezerwacji ABBA, a o 20 startuje lato z nutą nostalgii. Prowadzi i gra Marek Sierocki. Życzę dobrej zabawy, udanego wieczoru. Marek Głuchowicz, do usłyszenia. Do jutra.

0: Radio Plus. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Witam serdecznie, wakacyjnie, gorąco. Marek Sierocki, kłaniam się i zapraszam na pierwszy miks. Na początek duet Modern Talking i Brother Louie, potem Ryan Simon, Lucky Guy, a także grupa Blue System w piosence Under My Skin.

0: Kylie Minogue utworem Got to be Certain zakończyła pierwszy dzisiejszy mix.
1: Radio Plus. Reklama.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
2: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Po reklamie.
9: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: W tym miksie tylko dwóch wykonawców. Na początek duet Pet Shop Boys, czyli Neil Tennant i Chris Lowe, w ich wykonaniu West End Girls, What Have I Done to Deserve This, Heart i Always On My Mind. Sometimes.

Pora na kolejnego wykonawcę, to Chris Ria w jego wykonaniu I Can Hear Your Heartbeat, Let It Loose, I Don't Know What It Is But I Love It, a także słynny przebój Road to Hell.

0: Radio Plus. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Przed nami polskie przeboje. Na początek tego miksu Eleni, troszeczkę ziemi, troszeczkę słońca, potem Halina Benedyk, Mamy po 20 lat, a także Renata Zaremska w piosence Noc z Renatą.

To były polskie przeboje, teraz francuska grupa Magazine 60, która swoje piosenki wykonywała w języku hiszpańskim. A usłyszymy utwór Pancho Villa. Potem Martika, I Feel the Earth Move, będzie też grupa OMD w przeboju Locomotion.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: To już ostatni dzisiejszy miks, a otwiera go Georgie Dunn utworem Soca Dance, potem Rafaela Cara, Fiesta i Barry Manilow w nagraniu Copacabana.

amerykański wokalista, kompozytor i pianista Barry Manilow, teraz grupa Chocolates i El Bimbo, potem Monserrate, Moliendo Café, a także Santa Esmeralda w nagraniu Don't Let Me Be Misunderstood.

wodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich.

krzykliwy z leśnego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurności

0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
1: Jak pory roku Vivaldiego zmienia się światło w twoich oczach.